0: bezpieczeństwa na drogach regionu.
1: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
0: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
1: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
1: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
0: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
3: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
3: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
3: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
3: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając dwa gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madry. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madry. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
2: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halkbankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halkbank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
3: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanova 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
1: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
3: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
2: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wen Zheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
3: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4000 zł. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
2: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W czerwcu

I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec – Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
3: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław, tym żyje świat.
3: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
3: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
3: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
2: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
3: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
2: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
1: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
2: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
3: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
2: Metallica świętuje 2 lata od premiery 72 Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
3: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

czasem. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając dwa gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halk Bankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halk Bank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanowa 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mariusz Kudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Kudzianowskim. Saga wokół walki Kudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
1: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Kim Benjeng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
3: SK News Wrocław.

Kasa smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
2: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
1: Metallica świętuje 2 lata od premiery 72 Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
3: Muzyczne hity i naj

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
3: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław, tym żyje świat.
3: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
3: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
3: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając dwa gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
2: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halkbankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halkbank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
3: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanowa 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
1: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
3: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
2: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wen Zheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich ósmym pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Canal Plus Sport.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4000 zł. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
2: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

największe hity i najciekawsze informacje w ST News Wrocław. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W czerwcu i lipcu opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
2: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
1: Metallica świętuje 2 lata od premiery 72 Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław.
4: SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław.

0: Państwa. Informacje, którymi żyje Polska.
1: Let me talk to you.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
3: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
3: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
3: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
3: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając dwa gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
2: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tiebreaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halkbankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halkbank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
3: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanova 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
1: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
3: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
2: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wen Zheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich ósmym pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na kanal Plus Sport.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
3: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
4: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: twoja.
1: Tu SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
3: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
3: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
3: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
3: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
0: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec - Śląsk Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4 tysiące złotych. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
2: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Tu SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
3: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław, tym żyje świat.
3: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
3: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
3: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
4: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.
5: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: Kenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki.
1: Wiktor Sas, świeżo upieczony zwycięzca The Voice Kids, już szykuje się do podboju Eurowizji Junior na Malcie. Pod czujnym okiem Tripsa i z pomocą międzynarodowych producentów, w tym nominowanego do Grammy Migi De La Rosy, tworzy piosenkę, która ma zachwycić Europę. Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów. Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Pani Pearl Jam wciąż trzymają kciuki i zadają sobie pytanie, kto zastąpi Matta Camerona za perkusją. Po niemal roku od jego odejścia zespół nadal milczy, a spekulacje nie ustają. Kim Tile z Soundgarden dorzucił swoje 3 grosze, wskazując Josha Frisa i Barretta Martina jako potencjalnych następców. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana we wrześniu. Ale kto zasiądzie za bębnami, to nadal wielka tajemnica.
0: Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową M72 World Tour z przytupem, a ich występy w Wielkiej Brytanii nie przestają zaskakiwać. W Cardiff zespół nie tylko wyprzedał wszystkie bilety, ale też wsparł lokalny bank żywności kwotą 20 tysięcy funtów. Jednak prawdziwą sensację wywołał występ, podczas którego muzycy zagrali zakazany na stadionie utwór Toma Jonesa, Delilah. Metallica udowadnia, że nawet w erze cancel culture potrafi zagrać na nosie konwenansom.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Czechach narasta spór wokół Wołodymyra Zełenskiego. Ugrupowanie SPD chce, by ukraiński prezydent stracił Order Białego Lwa, najwyższe czeskie odznaczenie. Inspiracją dla tej inicjatywy była decyzja prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Jednak przepisy mogą utrudnić realizację tego postulatu, ponieważ odebranie orderu wymaga prawomocnego wyroku sądowego.
3: Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku.
2: Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach. W Monako doszło do eksplozji, która początkowo była traktowana jako atak terrorystyczny, ale teraz śledczy badają ją jako usiłowanie zabójstwa. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Prokuratura podejrzewa, że za atakiem stoi jedna osoba, która pozostaje na wolności. Stan jednej z poszkodowanych kobiet jest krytyczny, a śledczy analizują zapisy z kamer, by ustalić drogę ucieczki sprawcy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychologowie odkryli, że szybki chód może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby, które poruszają się w szybkim tempie, często są pełne energii, zdeterminowane i skuteczne. Jednak taki styl życia może też wskazywać na wewnętrzne napięcia i problemy z relaksem. Warto zastanowić się, co kryje się za naszą potrzebą ciągłego ruchu. Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 2 chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu.
3: W Iławie doszło do ewakuacji komendy policji po rozszczelnieniu paczki z nieznaną substancją. 69-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z tym incydentem i usłyszał zarzuty, w tym posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
2: Psy nie odczuwają poczucia winy tak, jak my to rozumiemy. Ich winne spojrzenie to sygnały uspokajające, które mają załagodzić naszą złość. Nagłe ataki energii, zwane zoomies, to naturalny sposób na rozładowanie emocji. Przechylanie głowy i westchnienia to z kolei próby lepszego zrozumienia nas i wyrażenia emocji. Zrozumienie tych zachowań pomaga budować lepszą relację z naszymi czworonogami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji. Inwestycje w lądową energetykę wiatrową napotykają na blokady ze strony wojska. Poseł Jarosław Krajewski pyta Ministerstwo Obrony Narodowej o skalę tego zjawiska i przyczyny negatywnych decyzji. Wojsko często wskazuje na bliskość lotnisk i zakłócenia systemów jako powody odmów. Ministerstwo zapowiada uproszczenie procedur, ale szczegóły i terminy wprowadzenia zmian pozostają nieznane. Na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy doszło do zderzenia motocykla z samochodem dostawczym. Posterunkowy Jakub Mazur, wracając po służbie do domu, udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu motocykliście. Dzięki szybkiej reakcji policjanta, mężczyzna otrzymał wsparcie jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Funkcjonariusz zabezpieczył miejsce zdarzenia i przekazał wszystkie ustalenia ratownikom.
3: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skincare. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad 1 000 000 odtworzeń w mediach społecznościowych. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Wiatr tej siły może powodować utrudnienia. Warto ograniczyć przemieszczanie się.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości.
2: Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię.
1: Michał Kasin, znany tancerz, zaskoczył wszystkich swoją niesamowitą metamorfozą. Jeszcze niedawno narzekał na stres i złe nawyki, a teraz pokazuje wyrzeźbione ciało, które wprawia fanów w osłupienie. Kasin podkreśla, że nie było żadnych cudownych diet, tylko ciężka praca i determinacja. Jego przesłanie? Każdy może przejść przez trudny moment i wyjść z niego silniejszy. W 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sky Showtime serwuje nam kolejną dawkę emocji z serialem Pionek, kontynuacją Ślebody. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę mrożącego krew w żyłach morderstwa na Śląsku. Czyżby wampir Strząbierek miał naśladowcę? A może to tylko kolejna zmyłka, która wciągnie nas w wir tajemnic i kłamstw? Z taką obsadą i reżyserią szykuje się prawdziwy hit tej jesieni.
1: Helium, death metalowa supergrupa z Poznania, znów zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie i współpracy z legendarnym Piotrem Mańkowskim wydali nowy album Humanized. Muzycy twierdzą, że to bezkompromisowy dźwiękowy cios w tematykę zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czyżby metalowcy mieli więcej do powiedzenia o przyszłości technologii niż sami inżynierowie? Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów.
1: Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Geddy Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku.
2: W Chwałkowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
1: The Black Dahlia Murder, zespół, który wstrząsnął sceną ekstremalnego metalu, szykuje się na trasę z okazji 20-lecia swojego opus Magnum Nocturnal. Już 26 stycznia przyszłego roku Kraków stanie się areną dla ich muzycznego tornada w klubie Kwadrat. Pani mogą spodziewać się mieszanki goeteborskiego death metalu z amerykańskimi wpływami, które uczyniły ich legendą. To będzie wieczór, który na pewno zapisze się w historii polskich koncertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 27 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie sereckim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło 25 czerwca na terenie Automobil Klubu przy ulicy Powstańców Śląskich. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, w tym pilot i uczestnik kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jedna osoba z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Śledczy badają, czy doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa w ruchu powietrznym.
2: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas niedzielnego wyścigu Lotto Poland Bike Marathon w Markach doszło do tragedii. Zginęli dwaj kolarze, 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał. Ciała obu mężczyzn odnaleziono w pobliżu trasy zawodów. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności ich śmierci. W internecie pojawiły się liczne pożegnania, podkreślające ich pasję i zaangażowanie w kolarstwo.
1: W Skawcach 53-letni mężczyzna wjechał samochodem do zalewu, mając ponad 2,8 promila alkoholu we krwi. Kierowca, mimo cofniętych uprawnień, zdołał wydostać się z tonącego pojazdu i dotrzeć na brzeg. Na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna, która wyciągnęła zatopiony samochód. Sprawa trafi do sądu, gdzie mężczyzna odpowie za swoje czyny.
2: W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk.
1: W schronisku dla zwierząt w Nowym Targu trwają szczegółowe oględziny z udziałem policji i weterynarza. Dotychczasowe kontrole nie potwierdziły doniesień o zbyt wysokich temperaturach czy padniętych zwierzętach. Właściciele schroniska prowadzili wentylatory i system zraszaczy, aby poprawić warunki dla zwierząt podczas upałów. Policja apeluje o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca, kończąc budowę, która budziła wiele emocji. Pod fundamenty usunięto 1700 drzew, ale inwestor posadził aż 3900 nowych sadzonek, co sprawia, że teren wokół hotelu jest teraz bardzo zielony. Projekt podzielił opinię publiczną. Jedni widzą w nim szansę na rozwój turystyki, inni obawiają się wpływu na lokalny krajobraz.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych. Sąd okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za zabójstwo przypadkowego mężczyzny w Myślęcinku. Zbrodnia była zaplanowana i dokonana z premedytacją. Po zdarzeniu Łukasz K. przyznał się do winy matce i koledze, który zawiadomił policję. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd zasądził także 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej.
2: powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać intensywne opady deszczu, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym zagraniczne. Wakacyjna praca dla studentów przechodzi rewolucję. Coraz więcej młodych ludzi wybiera freelancing zamiast tradycyjnych zajęć sezonowych. Firmy poszukują specjalistów do obsługi mediów społecznościowych, e-commerce czy tworzenia treści online. Średnie zarobki za jedno zlecenie mogą przekroczyć 3000 zł. Konkurencja na rynku pracy rośnie, ale umiejętności związane z nowymi technologiami są coraz bardziej cenione. Dla wielu studentów to szansa na budowanie kariery już podczas studiów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do 1 godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
1: W Monako doszło do wybuchu, który wstrząsnął spokojnym księstwem. Jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew, którego stan jest krytyczny. Eksplozja miała miejsce na ulicy Reverend Père Louis Fola, a władze podejrzewają atak terrorystyczny. Oprócz Jermołajewa ucierpiała również kobieta i 13-letni chłopiec. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, a nagrania z monitoringu mogą być kluczowe w śledztwie. To pierwszy taki incydent w historii Monako, które dotąd uchodziło za oazę spokoju.
2: Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. To nie pogoda, to wyzwanie. Lipcowo-sierpniowy upał nie odpuszcza ani na moment.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po poronieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD.
2: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady

0: nadal będą bawić widzów, a jego nieporadność wciąż wprawiać w zakłopotanie. W nowym sezonie Stasiek odwiedzi plebanię w towarzystwie Franceski, co z pewnością dostarczy kolejnych emocji. Czas jednak nie oszczędzi Staśka, który nieco się postarzeje i straci włosy. Czy to efekt awansu, czy może czasu spędzonego z Franceską? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową, zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach.
2: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła te informacje prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreślając, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
0: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek, z bronią w ręku, odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowy. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północnym o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.

0: Lista.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu, ale to nie gwarantuje jej samodzielnych rządów. Kluczową rolę mogą odegrać Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, które mogą zadecydować o większości w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość wraz z tymi ugrupowaniami mogłoby uzyskać większość mandatów. To oznacza, że powyborcze koalicje będą kluczowe dla przyszłości władzy w Polsce.
3: W Wenezueli po 6 dniach od potężnych trzęsień ziemi ratownicy odnaleźli żywego 3-letniego chłopca pod gruzami w Caracas. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, a jego stan jest określany jako dobry. Katastrofa pochłonęła już blisko 2000 ofiar, a akcje ratunkowe wciąż trwają. To jedno z najtragiczniejszych trzęsień ziemi w historii Ameryki Łacińskiej. Podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu doszło do niecodziennej sytuacji. Pilot samolotu przez pomyłkę zgłosił porwanie, co spowodowało poderwanie izraelskich myśliwców. Alarm został szybko odwołany, a maszyna skierowana do bułgarskiego Burgas. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczności zdarzenia będą dokładnie zbadane. Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem.
2: Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę. W Kartuzach doszło do 2 niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
3: Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej. Hiacynty to piękne rośliny, które mogą zdobić nasze ogrody przez wiele lat, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowym zabiegiem jest wykopywanie cebulek na początku lipca, co zapobiega chorobom i gniciu. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Dzięki temu hiacynty zakwitną ponownie w przyszłym roku. W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
2: Dziś, 1 lipca, obchodzimy Polski Dzień Psa, święto ustanowione w 2007 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele radości dają nam nasi czworonożni przyjaciele. Jednak to także czas, by zwrócić uwagę na ich potrzeby, zwłaszcza u progu wakacji, kiedy wiele psów trafia do schronisk. Pamiętajmy, że posiadanie psa to odpowiedzialność na lata, a nie tylko na czas, kiedy jest to dla nas wygodne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Militcy policjanci zatrzymali 21-letniego obywatela Francji, który poruszał się skradzionym Renault Austral. Do zatrzymania doszło po pościgu na drodze krajowej numer 15. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a samochód o wartości 150 tysięcy złotych wróci do właściciela we Francji. Sprawa jest nadal badana przez prokuraturę. Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Silny wiatr zrywa liście i podnosi kurz. Lato dziś w bardziej surowym wydaniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11 edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać. Wrocław znów błyszczy, a to za sprawą widowiska Wrocław Przyszłości, które 30 czerwca połączyło pop z klasyką na Placu Wolności. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Margaret czy Jakub Józef Orliński, a wszystko to transmitowane było przez Polsat. Stylizacje artystów przyciągnęły uwagę równie mocno jak ich występy, choć nie każdemu udało się trafić w modowy gust. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, ale przynajmniej próbowali. Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki. Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maja Bohosiewicz, znana z Idealnej Sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie.
1: Monika Goździalska, znana z reality show i bezkompromisowych wypowiedzi, postanowiła rozprawić się z narzekaczami na upały. W swoim stylu, pełnym emocji i dosadnych słów, stwierdziła, że woli smażyć się na słońcu niż marznąć zimą. Choć wielu internautów poparło jej podejście, niektórzy nie omieszkali wbić szpilki, komentując jej operacje plastyczne. Goździalska jednak nie przejęła się krytyką, pozostając wierna swojemu wyrazistemu wizerunkowi.
2: Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jego filmy zdobywają setki tysięcy polubień. Niestety dla fanek serce Lukasa jest już zajęte przez modelkę Mackenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki.
1: Wiktor Sas, świeżo upieczony zwycięzca The Voice Kids, już szykuje się do podboju Eurowizji Junior na Malcie. Pod czujnym okiem Tripsa i z pomocą międzynarodowych producentów, w tym nominowanego do Grammy Migi De La Rosy, tworzy piosenkę, która ma zachwycić Europę. Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
2: Deep Purple, zespół, który ma w Polsce więcej koncertów niż niejedna lokalna kapela, zagrał u nas aż 28 razy. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że jeden z tych koncertów w 1993 roku w Zabrzu był momentem, kiedy Richie Blackmore postanowił odejść z zespołu. Roger Glover wspomina, jak promotor płakał ze szczęścia, nie wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Polska publiczność, jak zawsze, była fantastyczna, choć nieświadoma, że właśnie była świadkiem historii.
1: Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w placówce. Zeznania lekarza okazały się kluczowe dla dalszego śledztwa. W ubiegłym tygodniu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny szpitala. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania personelu medycznego.
2: Środowisko kolarskie pogrążone jest w żałobie po tragicznej śmierci dwóch uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał zginęli podczas niedzielnego wyścigu. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające pożegnania, a okoliczności tragedii bada policja. Kazimierz był legendą przasnyskiego kolarstwa, a Michał reprezentował klub Catena Wyszków.
1: Na drodze ekspresowej S-17 w okolicach Garwolina doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat jechali rowerami pod prąd, co mogło skończyć się tragedią. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając dzieci i kontaktując się z ich opiekunami. Funkcjonariusze przypominają, że drogi ekspresowe są absolutnie niedostępne dla rowerzystów.
2: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznego incydentu. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking przeszła przez tory tuż przed rozpędzonym pociągiem Intercity, ignorując opuszczone szlabany. Nagranie z tego zdarzenia, które miało miejsce w marcu, zyskało ogromną popularność w sieci. Internauci krytykują lekkomyślność seniorki, ale też podkreślają jej niesamowite szczęście.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 voltów, które może porazić nawet bez dotykania przewodów.
1: W Warszawie w poniedziałkowy wieczór w Parku Praskim znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja próbuje ustalić jego tożsamość, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ewentualny udział osób trzecich. Ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej. W Świnoujściu w nocy z wtorku na środę wybuchł pożar na poddaszu kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, a 15 zastępów straży pożarnej walczyło z żywiołem. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mieszkańcy spędzili noc w podstawionych autobusach, a miasto zapowiada pomoc dla poszkodowanych. Przyczyny pożaru są nadal nieznane.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, który wzbudzał wiele emocji, kosztował około 1 miliarda złotych. Inwestycja została sfinansowana w 70% z prywatnych środków, a reszta pochodziła z kredytów. Mimo ogromnych nakładów, hotel spotkał się z krytyką gości, którzy skarżyli się na brak wody i niedziałającą klimatyzację podczas upalnego weekendu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od dziś w Szczecinie obowiązują nowe zasady korzystania z mobilnych biletów komunikacji miejskiej. Bilet kupiony wcześniej trzeba aktywować w pojeździe, skanując kod QR lub wpisując numer autobusu czy tramwaju. System ma na celu ograniczenie jazdy na gapę, a kontrolerzy będą blokować możliwość aktywacji biletu podczas kontroli. Choć część mieszkańców wyraża obawy, podobne rozwiązania działają już w innych miastach Polski.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował nagły spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca miał 359 recenzji, a teraz widnieje tam tylko 29, co obniżyło średnią ocenę z 3,8 do 3,4 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google usuwa niemerytoryczne opinie, co może być efektem wewnętrznych mechanizmów weryfikacyjnych firmy. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo w Myślęcinku. Mężczyzna zastrzelił przypadkowego bezdomnego w czerwcu ubiegłego roku. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd uznał, że czyn był zaplanowany z pełną świadomością. Łukasz K. przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił motywów swojego działania.
1: W powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopiec, ubrany jedynie w pieluchę, spacerował boso środkiem jezdni. Na szczęście zauważył go policjant, który natychmiast zaopiekował się dzieckiem. Po krótkich poszukiwaniach chłopiec wrócił bezpiecznie do swojej mamy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień. Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać intensywne opady deszczu, a temperatura wyniesie 30 stopni. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
2: Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu od zwycięstwa nad Taylor Townsend. Polka wygrała w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3, a po meczu nie kryła emocji, zalewając się łzami. Świątek przyznała, że ostatnie tygodnie były dla niej trudne, a wygrana w trzysetowym meczu ma dla niej szczególne znaczenie. W drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliskową. Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago.
1: Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas trzy emocjonujące mecze 1/8 finału. O 18:00 w Atlancie Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, która debiutuje w tej fazie turnieju. O 22:00 w Seattle Belgia zagra z Senegalem, a o 2:00 w nocy w Santa Clara Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę. Wszystkie spotkania można oglądać na kanałach TVP.
2: Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północnym wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 29 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christine Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Barwy Szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chapko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający role Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw Szczęścia pojawi się po

0: To pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów.
1: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreślając, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
0: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzje scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Fani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 140 odcinek, który zostanie wyemitowany 9 lipca o 17:20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między domownikami, a Jasemin odkrywa tajemnice w dokumentach medycznych, co może zmienić relacje w rodzinie. Bejza i Hancer podpisują pozew rozwodowy, a Cichan opuszcza rezydencję, co tylko potęguje napięcia. Jasemin, podejrzewając podstęp, nakłania Bejzę do badań krwi, których wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie. Sinem nie zamierza milczeć i wytyka Melicho błędy, co prowadzi do kolejnego spięcia. W tym wszystkim dochodzi do nagłego wypadku, który przerywa bieg wydarzeń i wprowadza niespodziewany zwrot akcji. Turecka produkcja przyciąga przed ekrany rzesze widzów, oferując emocje i intrygi na najwyższym poziomie. W 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan, Demir i Afra Saraçoğlu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook. Czytaj.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy m.in. międzynarodowego handlu narkotykami. Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku. Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
0: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić 4 biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu. Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach. W Monako doszło do eksplozji, która początkowo była traktowana jako atak terrorystyczny, ale teraz śledczy badają ją jako usiłowanie zabójstwa. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Prokuratura podejrzewa, że za atakiem stoi jedna osoba, która pozostaje na wolności. Stan jednej z poszkodowanych kobiet jest krytyczny, a śledczy analizują zapisy z kamer, by ustalić drogę ucieczki sprawcy.
1: Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Psychologowie odkryli, że szybki chód może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby, które poruszają się w szybkim tempie, często są pełne energii, zdeterminowane i skuteczne. Jednak taki styl życia może też wskazywać na wewnętrzne napięcia i problemy z relaksem. Warto zastanowić się, co kryje się za naszą potrzebą ciągłego ruchu.
1: W Iławie doszło do ewakuacji komendy policji po rozszczelnieniu paczki z nieznaną substancją. 69-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z tym incydentem i usłyszał zarzuty, w tym posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe. Psy nie odczuwają poczucia winy tak, jak my to rozumiemy. Ich winne spojrzenie to sygnały uspokajające, które mają załagodzić naszą złość. Nagłe ataki energii, zwane zoomies, to naturalny sposób na rozładowanie emocji. Przechylanie głowy i westchnienia to z kolei próby lepszego zrozumienia nas i wyrażenia emocji. Zrozumienie tych zachowań pomaga budować lepszą relację z naszymi czworonogami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy doszło do zderzenia motocykla z samochodem dostawczym. Posterunkowy Jakub Mazur, wracając po służbie do domu, udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu motocykliście. Dzięki szybkiej reakcji policjanta, mężczyzna otrzymał wsparcie jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Funkcjonariusz zabezpieczył miejsce zdarzenia i przekazał wszystkie ustalenia ratownikom. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 11 metrów na sekundę. Wiatr w środku lata potrafi zmienić nastroje. Dziś warto zwolnić i zadbać o bezpieczeństwo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości.
2: Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię. Afrykański skwar zawitał do Polski, a termometry szaleją jak w tropikach. Joanna Moro, niczym bohaterka z filmu, postanowiła uciec z rodziną nad Bałtyk, gdzie chłodne fale miały przynieść ulgę. Niestety, zamiast relaksu, aktorka musiała zmierzyć się z dramatem na plaży, niosąc zapłakaną córkę Ewę na rękach. Cóż, nawet nad morzem życie potrafi zaskoczyć.
1: Michał Kasin, znany tancerz, zaskoczył wszystkich swoją niesamowitą metamorfozą. Jeszcze niedawno narzekał na stres i złe nawyki, a teraz pokazuje wyrzeźbione ciało, które wprawia fanów w osłupienie. Kasin podkreśla, że nie było żadnych cudownych diet, tylko ciężka praca i determinacja. Jego przesłanie? Każdy może przejść przez trudny moment i wyjść z niego silniejszy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Taylor Swift w końcu powiedziała tak. I to nie byle komu, bo gwiazdorowi NFL, Travisowi Kelce. Po latach burzliwych romansów z takimi gwiazdami jak Joe Jonas, Harry Styles czy Jake Gyllenhaal, Taylor znalazła miłość na stadionie. Czy to koniec jej muzycznych inspiracji? Cóż, fani mogą być pewni, że nawet jeśli, to na pewno nie koniec emocji. Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem jej mokotowski balkon zamienił się w fioletowy raj, pełen bujnej zieleni i naturalnego drewna. Aktorka, znana z miłości do Grecji, postanowiła w tym roku postawić na intensywne odcienie magenty. Fani są zachwyceni, a balkon stał się idealnym miejscem na relaks w miejskiej dżungli.
2: Seweryn Krajewski, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz cieszy się spokojem w Stanach Zjednoczonych. Po latach burzliwych relacji i sukcesów z czerwonymi gitarami, artysta postanowił zniknąć z radarów mediów. Jego przyjaciel zdradza, że Krajewski wiedzie życie w rytmie plażowych fal, z dala od fleszy i zgiełku. Cóż, może właśnie tego potrzebował. Ciszy i spokoju, zamiast kolejnych hitów na listach przebojów. Sky Showtime serwuje nam kolejną dawkę emocji z serialem Pionek, kontynuacją Ślebody. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę mrożącego krew w żyłach morderstwa na Śląsku. Czyżby wampir z Trząbierek miał naśladowcę? A może to tylko kolejna zmyłka, która wciągnie nas w wir tajemnic i kłamstw? Z taką obsadą i reżyserią szykuje się prawdziwy hit tej jesieni.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Helium, death metalowa supergrupa z Poznania, znów zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie i współpracy z legendarnym Piotrem Mańkowskim wydali nowy album Humanized. Muzycy twierdzą, że to bezkompromisowy dźwiękowy cios w tematykę zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czyżby metalowcy mieli więcej do powiedzenia o przyszłości technologii niż sami inżynierowie? Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje. Mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: The Black Dahlia Murder, zespół, który wstrząsnął sceną ekstremalnego metalu, szykuje się na trasę z okazji 20-lecia swojego opus Magnum Nocturnal. Już 26 stycznia przyszłego roku Kraków stanie się areną dla ich muzycznego tornada w klubie Kwadra. Fani mogą spodziewać się mieszanki goeteborskiego death metalu z amerykańskimi wpływami, które uczyniły ich legendą. To będzie wieczór, który na pewno zapisze się w historii polskich koncertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, przy wejściu do Parku Praskiego, znaleziono ciało mężczyzny. Policja i ratownicy medyczni potwierdzili zgon. Jednak tożsamość zmarłego pozostaje nieznana, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze ustalona, a wyjaśnić ją ma sekcja zwłok. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło 25 czerwca na terenie Automobil Klubu przy ulicy Powstańców Śląskich. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, w tym pilot i uczestnik kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jedna osoba z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Śledczy badają, czy doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa w ruchu powietrznym.
2: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed niebezpiecznym trendem train surfing, który dotarł do Warszawy i już doprowadził do tragicznych wypadków. Młodzi ludzie ryzykują życie, jeżdżąc na dachach pociągów i publikując filmy w internecie. W maju w Warszawie zginął 16-latek, a w Parzniewie 18-letnia dziewczyna została porażona prądem. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Podczas niedzielnego wyścigu Lotto Poland Bike Marathon w Markach doszło do tragedii. Zginęli dwaj kolarze, 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał. Ciała obu mężczyzn odnaleziono w pobliżu trasy zawodów. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności ich śmierci. W internecie pojawiły się liczne pożegnania, podkreślające ich pasję i zaangażowanie w kolarstwo. W Skawcach, w powiecie wadowickim, 53-letni kierowca wjechał samochodem do zalanego kamieniołomu. Mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu we krwi i cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Zdołał wydostać się z tonącego auta i dotrzeć na brzeg, gdzie zatrzymali go policjanci. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.
1: W Nowym Targu trwają kontrole w schronisku dla zwierząt po zgłoszeniach o nieprawidłowościach. Policja interweniowała tam już 17 razy w tym roku, badając jakość opieki nad zwierzętami. Dotychczasowe inspekcje nie potwierdziły doniesień o zbyt wysokich temperaturach czy martwych zwierzętach. Schronisko wprowadziło dodatkowe środki, by ulżyć zwierzętom podczas upałów. Policja apeluje o nieprzekazywanie niesprawdzonych informacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca. Hotel Gołębiewski w Obierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych. Sąd okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za zabójstwo przypadkowego mężczyzny w Myślęcinku. Zbrodnia była zaplanowana i dokonana z premedytacją. Po zdarzeniu Łukasz K. przyznał się do winy matce i koledze, który zawiadomił policję. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd zasądził także 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej.
2: powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna 2-letni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite we Wrocławiu z temperaturą 24 stopnie. W Białymstoku natomiast zauważymy intensywne opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 30 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. We

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Spółka Videre, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski. Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku.
2: Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie.
1: Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją, strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie zakończenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 29 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po poronieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD.
0: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP. VOD. W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Love is Blind, Polska, znów przyciąga uwagę. Marta, uczestniczka programu, podzieliła się w sieci wzruszającym nagraniem, upamiętniającym rocznicę śmierci jej mamy. Na filmie widać, jak wypuszcza do nieba czerwony balon w kształcie serca, co stało się jej coroczną tradycją. Widzowie pamiętają podobny moment z programu, kiedy towarzyszył jej Damian. Ich relacja po zakończeniu show pozostaje jednak tajemnicą. Choć przed ołtarzem powiedzieli tak, teraz unikają wspólnych wystąpień. Plotki o ich związku krążą, ale oficjalnie nie ogłosili rozstania. Wśród par z pierwszego sezonu przetrwali jedynie Daria i Filip. Polska edycja Taskmastera już wkrótce zagości na antenie TVN. W zmaganiach pełnych humoru i nieoczekiwanych wyzwań weźmie udział 5 znanych postaci. Wśród uczestników znaleźli się Zofia Zborowska-Wrona, Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur oraz raper Żabson. Ich kreatywność i poczucie humoru przetestuje surowy Taskmaster, w którego rolę wcieli się Adam Woronowicz. Asystować mu będzie Cezary Sikora. Program, będący globalnym fenomenem, obiecuje mnóstwo śmiechu i zaskakujących momentów. Premiera już niebawem, a emocje sięgają zenitu.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 140 odcinek, który zostanie wyemitowany 9 lipca o 17:20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między domownikami, a Jasemin odkrywa tajemnice w dokumentach medycznych, co może zmienić relacje w rodzinie. Bejza i Hancer podpisują pozew rozwodowy, a Cichan opuszcza rezydencję, co tylko potęguje napięcia. Jasemin, podejrzewając podstęp, nakłania Bejzę do badań krwi, których wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie. Sinem nie zamierza milczeć i wytyka Melicho błędy, co prowadzi do kolejnego spięcia. W tym wszystkim dochodzi do nagłego wypadku, który przerywa bieg wydarzeń i wprowadza niespodziewany zwrot akcji. Turecka produkcja przyciąga przed ekrany rzesze widzów, oferując emocje i intrygi na najwyższym poziomie.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek, z bronią w ręku, odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie, od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.
2: Słuchajcie Radia Super Express.
0: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta.

0: prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu, ale to nie gwarantuje jej samodzielnych rządów. Kluczową rolę mogą odegrać Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, które mogą zadecydować o większości w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość wraz z tymi ugrupowaniami mogłoby uzyskać większość mandatów. To oznacza, że powyborcze koalicje będą kluczowe dla przyszłości władzy w Polsce.
2: Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w warszawskim szpitalu południowym, zwrócił szpitalowi Brudnowskiemu 80 tysięcy złotych po wystawieniu faktur korygujących. Pracował tam od lutego do czerwca tego roku, zarabiając 350 zł za godzinę, co było wyższe od standardowej stawki. Władze szpitala i rada nadzorcza prowadzą postępowania wyjaśniające w tej sprawie. Prokuratura już wcześniej wszczęła dwa śledztwa dotyczące szpitala południowego. Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poboży, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością. W Wenezueli po 6 dniach od potężnych trzęsień ziemi ratownicy odnaleźli żywego 3-letniego chłopca pod gruzami w Caracas. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, a jego stan jest określany jako dobry. Katastrofa pochłonęła już blisko 2000 ofiar, a akcje ratunkowe wciąż trwają. To jedno z najtragiczniejszych trzęsień ziemi w historii Ameryki Łacińskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu doszło do niecodziennej sytuacji. Pilot samolotu przez pomyłkę zgłosił porwanie, co spowodowało poderwanie izraelskich myśliwców. Alarm został szybko odwołany, a maszyna skierowana do bułgarskiego Burgas. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczności zdarzenia będą dokładnie zbadane.
1: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji, mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej.
2: Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego.
1: Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w brygady obrony pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Słuchać Radia Super Express. Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę.
2: Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dwóch chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu.
1: Dziś, 1 lipca, obchodzimy Polski Dzień Psa, święto ustanowione w 2007 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele radości dają nam nasi czworonożni przyjaciele. Jednak to także czas, by zwrócić uwagę na ich potrzeby, zwłaszcza u progu wakacji, kiedy wiele psów trafia do schronisk. Pamiętajmy, że posiadanie psa to odpowiedzialność na lata, a nie tylko na czas, kiedy jest to dla nas wygodne.
2: Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skin Care. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad 1 000 000 odtworzeń w mediach społecznościowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Letni krajobraz poruszany przez silny wiatr nabiera zupełnie innego nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ania Cieślińska i Marcin Kobielecki, gwiazdy 11. edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać. Wrocław znów błyszczy, a to za sprawą widowiska Wrocław Przyszłości, które 30 czerwca połączyło pop z klasyką na Placu Wolności. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Margaret czy Jakub Józef Orliński, a wszystko to transmitowane było przez Polsat. Stylizacje artystów przyciągnęły uwagę równie mocno jak ich występy, choć nie każdemu udało się trafić w modowy gust. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, ale przynajmniej próbowali. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność. Czyżby złotopolscy mieli wrócić na ekrany? Aktorzy z kultowego serialu, w tym Ewa Kasprzyk, nie kryją radości na myśl o reaktywacji. Kasprzyk, znana z roli Ilony Clark-Kowalskiej, z entuzjazmem wspomina czasy, gdy serial przyciągał przed telewizory miliony Polaków. Choć nie wszyscy bohaterowie mogliby powrócić, aktorka wierzy, że twórcy znajdą sposób na odświeżenie tej telewizyjnej legendy. Cóż, może czas na kolejną dawkę nostalgii?
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jego filmy zdobywają setki tysięcy polubień. Niestety dla fanek serce Lukasa jest już zajęte przez modelkę Mackenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki.
2: Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia.
3: Deep Purple, zespół, który ma w Polsce więcej koncertów niż niejedna lokalna kapela, zagrał u nas aż 28 razy. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że jeden z tych koncertów w 1993 roku w Zabrzu był momentem, kiedy Richie Blackmore postanowił odejść z zespołu. Roger Glover wspomina, jak promotor płakał ze szczęścia, nie wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Polska publiczność, jak zawsze, była fantastyczna, choć nieświadoma, że właśnie była świadkiem historii.
2: Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Gabby Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku. Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych $15,000 zebrano dopiero nieco ponad 5,000. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą. Na drodze ekspresowej S-17 w okolicach Garwolina doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat jechali rowerami pod prąd, co mogło skończyć się tragedią. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając dzieci i kontaktując się z ich opiekunami. Funkcjonariusze przypominają, że drogi ekspresowe są absolutnie niedostępne dla rowerzystów.
2: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznego incydentu. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking przeszła przez tory tuż przed rozpędzonym pociągiem Intercity, ignorując opuszczone szlabany. Nagranie z tego zdarzenia, które miało miejsce w marcu, zyskało ogromną popularność w sieci. Internauci krytykują lekkomyślność seniorki, ale też podkreślają jej niesamowite szczęście. Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W schronisku dla zwierząt w Nowym Targu trwają szczegółowe oględziny z udziałem policji i weterynarza. Dotychczasowe kontrole nie potwierdziły doniesień o zbyt wysokich temperaturach czy padniętych zwierzętach. Właściciele schroniska prowadzili wentylatory i system zraszaczy, aby poprawić warunki dla zwierząt podczas upałów. Policja apeluje o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji.
2: W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji.
1: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. Ruda Śląska. Miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Świnoujściu w nocy z wtorku na środę wybuchł pożar na poddaszu kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, a 15 zastępów straży pożarnej walczyło z żywiołem. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mieszkańcy spędzili noc w podstawionych autobusach, a miasto zapowiada pomoc dla poszkodowanych. Przyczyny pożaru są nadal nieznane. Od dziś w Szczecinie obowiązują nowe zasady korzystania z mobilnych biletów komunikacji miejskiej. Bilet kupiony wcześniej trzeba aktywować w pojeździe, skanując kod QR lub wpisując numer autobusu czy tramwaju. System ma na celu ograniczenie jazdy na gapę, a kontrolerzy będą blokować możliwość aktywacji biletu podczas kontroli. Choć część mieszkańców wyraża obawy, podobne rozwiązania działają już w innych miastach Polski.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował nagły spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca miał 359 recenzji, a teraz widnieje tam tylko 29, co obniżyło średnią ocenę z 3,8 do 3,4 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google usuwa niemerytoryczne opinie, co może być efektem wewnętrznych mechanizmów weryfikacyjnych firmy. Sąd okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo w Myślęcinku. Mężczyzna zastrzelił przypadkowego bezdomnego w czerwcu ubiegłego roku. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd uznał, że czyn był zaplanowany z pełną świadomością. Łukasz K. przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił motywów swojego działania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień. Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyraźne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa podniosły ceny hurtowe, co w połączeniu z wygaśnięciem rządowego pakietu osłonowego oznacza wzrost cen na stacjach. Benzyna PB 95 zdrożała o 70 zł na 1000 litrów, a olej napędowy o 44 zł. Aramco również podniosło ceny, choć nieco łagodniej. Wzrosty te są wynikiem droższego dolara i końca obniżonego VAT-u. Kierowcy mogą spodziewać się wzrostu cen na stacjach nawet o od 40 do 60 groszy na litrze. Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się m.in. z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Historyczny awans reprezentacji Meksyku do 1/8 finału Mistrzostw Świata zakończył się tragedią. W wyniku gigantycznego ścisku podczas świętowania w stolicy zginęły co najmniej dwie osoby. Milion kibiców wyszło na ulicę, by celebrować zwycięstwo 2-0 nad Ekwadorem, ale euforia szybko przerodziła się w dramat. Lokalne doniesienia sugerują, że liczba ofiar może być większa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago.
1: Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas trzy emocjonujące mecze 1/8 finału. O 18:00 w Atlancie Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, która debiutuje w tej fazie turnieju. O 22:00 Seattle Belgia zagra z Senegalem, a o 2:00 w nocy w Santa Clara Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę. Wszystkie spotkania można oglądać na kanałach TVP.
2: Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym jesiennym sezonem. Już we wrześniu na antenie Polsatu zobaczymy nowe odcinki, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18. W rodzinie Olszewskich dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Darek, syn bezwzględnego Bolesława, postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Z naładowaną bronią wkroczy do domu ojca, co może zakończyć się krwawą tragedią. Małżeństwo Elizy i Bolesława od lat przypominało pole bitwy, a teraz Eliza zdecydowała się na rozwód. Konflikt osiągnie apogeum, gdy na jaw wyjdą intymne sekrety Elizy. Czy Darek doprowadzi swój plan do końca? Tego dowiemy się już wkrótce. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christine Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach. W serialu Dziedzictwo nadchodzi emocjonujący odcinek 969, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 lipca. Kansel, zażywająca potajemnie niebezpieczne tabletki odchudzające, doprowadzi do nagłego poronienia. Aby ukryć prawdę przed rodziną, oskarży Nanę o zepchnięcie ze schodów. Konflikt między Naną a Kansel narastał od dawna, a teraz osiągnie punkt kulminacyjny. Poiraz odkryje, że to Kansel zniszczyła cenną fotografię jego ojca, próbując obwinić o to Nanę. Rodzina odwróci się od Kansel, a jej sekrety wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić się z oskarżeń? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semich, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalet. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów.
0: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła te informacje prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreślając, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzje scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Fani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody

0: Znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan Demir i Afra Saracoglu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
3: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem.
2: Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
3: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić 4 biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu. Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już 2 osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych.
2: Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe.
2: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokal przy ulicy Piotrkowskiej został zamknięty. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, a liderowi grupy nawet do 15 lat. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron.
2: Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
1: Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdożenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski. Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maja Bohosiewicz, znana z idealnej sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie. Świat muzyki disco stracił jednego z najważniejszych głosów. Victor Willis, współzałożyciel i wokalista Village People, odszedł 30 czerwca po krótkiej, ale intensywnej chorobie. To on współtworzył takie hity jak YMCA i Macho Man, które do dziś rozbrzmiewają na parkietach. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a fani na całym świecie pogrążeni są w żałobie.
2: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem jej mokotowski balkon zamienił się w fioletowy raj, pełen bujnej zieleni i naturalnego drewna. Aktorka, znana z miłości do Grecji, postanowiła w tym roku postawić na intensywne odcienie magenty. Fani są zachwyceni, a balkon stał się idealnym miejscem na relaks w miejskiej dżungli.
1: W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
1: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów. U2, zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty. W 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty, a trasa Zoo Tiva Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zoo Europa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu, ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Koniec taniego tankowania stał się faktem. Od dziś kierowcy muszą liczyć się z wyższymi cenami paliw, które przekroczyły 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę. Na niektórych stacjach ceny wzrosły nawet o 80 groszy za litr. Na warszawskim Żoliborzu doszło do tragicznego wypadku. We wtorek, 30 czerwca, śmieciarka potrąciła 90-letniego mężczyznę na ulicy Przasnyskiej. Senior w ciężkim stanie trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Kierowca pojazdu był trzeźwy.
2: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi.
1: Prokuratura prowadzi 2 śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie.
2: PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed niebezpiecznym trendem train surfing, który dotarł do Warszawy i już doprowadził do tragicznych wypadków. Młodzi ludzie ryzykują życie, jeżdżąc na dachach pociągów i publikując filmy w internecie. W maju w Warszawie zginął 16-latek, a w Parzniewie 18-letnia dziewczyna została porażona prądem. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego 2 przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych. Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. Sąd okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za zabójstwo przypadkowego mężczyzny w Myślęcinku. Zbrodnia była zaplanowana i dokonana z premedytacją. Po zdarzeniu Łukasz K. przyznał się do winy matce i koledze, który zawiadomił policję. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd zasądził także 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary.
2: Polregio pracuje nad wprowadzeniem do eksploatacji 9 pociągów Lint 27, które odkupiło od niemieckiego przewoźnika. Pierwsze prace modernizacyjne już trwają w Olsztynie, a dokumentację przygotuje firma Tech Solutions Group. Pociągi mają wyjechać na trasy w północno-wschodniej Polsce w 2027 roku, oferując klimatyzację, miejsca na rowery i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy skład pomieści około 170 pasażerów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 16-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Ekipa SK Summer City spędziła gorący weekend na Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju, kibicując tysiącom biegaczy. Mimo ekstremalnego upału, aż 1379 zawodników ukończyło wymagające trasy. SK Summer City nie zwalnia tempa i już wkrótce odwiedzi Dolny Śląsk. W najbliższych dniach spotkacie ich w Świeradowie Zdroju, Wrocławiu, Świeżawie i nad Zalewem Radków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się dzisiaj na poziomie 1019. We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Dla Białegostoku prognozowane są intensywne opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyraźne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa podniosły ceny hurtowe, co w połączeniu z wygaśnięciem rządowego pakietu osłonowego oznacza wzrost cen na stacjach. Benzyna PB95 zdrożała o 70 zł na 1000 litrów, a olej napędowy o 44 zł. Aramco również podniosło ceny, choć nieco łagodniej. Wzrosty te są wynikiem droższego dolara i końca obniżonego VAT-u. Kierowcy mogą spodziewać się wzrostu cen na stacjach nawet o od 40 do 60 groszy na litrze. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym zagraniczne. Granicą. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski. Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec. transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po poronieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. W nowym, 11 sezonie Rancha Stasiek Kotecki w końcu doczeka się upragnionego awansu. Policjant awansuje aż o 2 stopnie, stając się aspirantem sztabowym. Choć jego pagony zyskają nowe symbole, charakter Staśka pozostanie niezmienny. Jego poczciwość i łatwowierność nadal będą bawić widzów, a jego nieporadność wciąż wprawiać w zakłopotanie. W nowym sezonie Stasiek odwiedzi plebanię w towarzystwie Franceski, co z pewnością dostarczy kolejnych emocji. Czas jednak nie oszczędzi Staśka, który nieco się postarzeje i straci włosy. Czy to efekt awansu, czy może czasu spędzonego z Franceską? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
2: Love is Blind, Polska, znów przyciąga uwagę. Marta, uczestniczka programu, podzieliła się w sieci wzruszającym nagraniem, upamiętniającym rocznicę śmierci jej mamy. Na filmie widać, jak wypuszcza do nieba czerwony balon w kształcie serca, co stało się jej coroczną tradycją. Widzowie pamiętają podobny moment z programu, kiedy towarzyszył jej Damian. Ich relacja po zakończeniu show pozostaje jednak tajemnicą. Choć przed ołtarzem powiedzieli tak, teraz unikają wspólnych wystąpień. Plotki o ich związku krążą, ale oficjalnie nie ogłosili rozstania. Wśród par pierwszego sezonu przetrwali jedynie Daria i Filip. Polska edycja Taskmastera już wkrótce zagości na antenie TVN. W zmaganiach pełnych humoru i nieoczekiwanych wyzwań weźmie udział 5 znanych postaci. Wśród uczestników znaleźli się Zofia Zborowska-Wrona, Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur oraz raper Żabson. Ich kreatywność i poczucie humoru przetestuje surowy Taskmaster, w którego rolę wcieli się Adam Woronowicz. Asystować mu będzie Cezary Sikora. Program, będący globalnym fenomenem, obiecuje mnóstwo śmiechu i zaskakujących momentów. Premiera już niebawem, a emocje sięgają zenitu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W czwartek, 2 lipca, TVP1 wyemituje 903 odcinek. Flora wyznaje miłość Pakitowi, co zaskakuje Elpenie, który przynosi jej kwiaty. Pułkownik Valverde dowiaduje się o postępującej ślepocie. Christina Novoa wywołuje u mieszkanek Akacjowej wyrzuty sumienia, co nie podoba się Felipe, Libertowi i Leonor. Carmen ostrzega Diego przed Ursulą, która odwiedza klasztor. Servando zmaga się z bezsennością, a Lolita tęskni za Antonitem. Serial opowiada o dramatycznych losach Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, Innocencją. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną

0: ręku, odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 18.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowej. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 17 stopni w Gdańsku. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 20 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński ogłosił powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która ma zbadać sytuację w warszawskich szpitalach. Komisja będzie niezależna i apolityczna, a jej członkowie zostaną wybrani przez Sejm na podstawie zgłoszeń organizacji medycznych. Głównym celem jest wyjaśnienie nieprawidłowości, zwłaszcza w Szpitalu Południowym. Komisja będzie miała szerokie uprawnienia, w tym dostęp do dokumentacji i możliwość przeprowadzania rozmów.
3: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu, ale to nie gwarantuje jej samodzielnych rządów. Kluczową rolę mogą odegrać Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, które mogą zadecydować o większości w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość wraz z tymi ugrupowaniami mogłoby uzyskać większość mandatów. To oznacza, że powyborcze koalicje będą kluczowe dla przyszłości władzy w Polsce.
2: Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poboży, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością. Sąd rozpatruje zażalenie obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura utrzymuje, że istnieje groźba surowej kary i obawa matactwa, co uzasadnia areszt. Obrona twierdzi, że były minister wyjechał z Polski legalnie i podkreśla polityczne tło sprawy. Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel. Na Atlantyku, 50 kilometrów od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje, takie jak gra w golfa piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji, mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej.
2: Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego.
1: Słuchacie Radia Super Express. Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w brygady obrony pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę. Dziś, 1 lipca, obchodzimy Polski Dzień Psa, święto ustanowione w 2007 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele radości dają nam nasi czworonożni przyjaciele. Jednak to także czas, by zwrócić uwagę na ich potrzeby, zwłaszcza u progu wakacji, kiedy wiele psów trafia do schronisk. Pamiętajmy, że posiadanie psa to odpowiedzialność na lata, a nie tylko na czas, kiedy jest to dla nas wygodne.
2: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście podczas upałów. Przyczyną nie jest brak wody, lecz przeciągi. Aby temu zapobiec, warto ustawić roślinę w ciepłym, osłoniętym miejscu. Dodatkowo, raz w miesiącu można zastosować odżywkę z żelatyny, która wzmocni jej wzrost.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy. Bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia.
2: Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność. Seweryn Krajewski, legenda polskiej muzyki, postanowił zamienić blask reflektorów na spokojne życie w Stanach Zjednoczonych. Po rozwodzie z żoną, z którą był związany przez ponad 40 lat, znalazł szczęście u boku producentki filmowej Heleny Giersz. Teraz, zamiast tworzyć kolejne hity, cieszy się spokojem w willi przy plaży. Może to właśnie ten moment, kiedy nie tyle kończy się talent, co potrzeba tworzenia.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jego filmy zdobywają setki tysięcy polubień. Niestety dla fanek serce Lukasa jest już zajęte przez modelkę Mackenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki.
2: Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia. Deep Purple nie przestaje zaskakiwać. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Splat, który ma być najcięższym krążkiem od lat. Ian Gillan, wokalista z szalonym umysłem, serwuje nam teksty pełne humoru i błyskotliwości, eksplorując temat końca ludzkości jako metamorfozy. A dla fanów z Polski mamy dobrą wiadomość. 8 października zespół zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po koncercie też poczujemy się jak po apokalipsie. Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Geddy Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku. Open Air Festival 2026 rusza z przytupem, a na scenie pojawi się legendarna brytyjska formacja The Cure. Robert Smith i jego ekipa zagrają w piątek, 3 lipca o 21 na Orange Main Stage. Dla tych, którzy nie dotrą do Trójmiasta, koncert będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia. Cóż, nie każdy ma szansę zobaczyć legendę na żywo, ale przynajmniej telewizor nie zawiedzie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą.
2: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów.
1: W Warszawie w poniedziałkowy wieczór w Parku Praskim znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja próbuje ustalić jego tożsamość, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ewentualny udział osób trzecich. Ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej.
2: Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pierwszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji.
1: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. W Świnoujściu w nocy z wtorku na środę wybuchł pożar na poddaszu kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, a 15 zastępów straży pożarnej walczyło z żywiołem. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mieszkańcy spędzili noc w podstawionych autobusach, a miasto zapowiada pomoc dla poszkodowanych. Przyczyny pożaru są nadal nieznane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od dziś w Szczecinie obowiązują nowe zasady korzystania z mobilnych biletów komunikacji miejskiej. Bilet kupiony wcześniej trzeba aktywować w pojeździe, skanując kod QR lub wpisując numer autobusu czy tramwaju. System ma na celu ograniczenie jazdy na gapę, a kontrolerzy będą blokować możliwość aktywacji biletu podczas kontroli. Choć część mieszkańców wyraża obawy, podobne rozwiązania działają już w innych miastach Polski.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował nagły spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca miał 359 recenzji, a teraz widnieje tam tylko 29, co obniżyło średnią ocenę z 3,8 do 3,4 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google usuwa niemerytoryczne opinie, co może być efektem wewnętrznych mechanizmów weryfikacyjnych firmy. Bartosz Mazurek, dotychczasowy zawodnik Jagiellonii Białystok, przenosi się do RB Salzburg. Austriacki klub zapłaci za 19-latka aż 7,5 miliona euro. Mazurek, który zadebiutował w Ekstraklasie w marcu zeszłego roku, był kluczowym graczem Jagiellonii w ostatnim sezonie. To drugi rekordowy transfer w historii klubu z Białegostoku.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lind-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
1: Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane są intensywne opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji znamy w lutym przyszłego roku. 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Sebastianem Offnerem. Teraz czeka go starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomem Polem. Mecz odbędzie się w piątek, 3 lipca. To będzie ich piąte spotkanie na poziomie ATP, a pierwsze na trawie. Historyczny awans reprezentacji Meksyku do 1/8 finału Mistrzostw Świata zakończył się tragedią. W wyniku gigantycznego ścisku podczas świętowania w stolicy zginęły co najmniej 2 osoby. Milion kibiców wyszło na ulicę, by celebrować zwycięstwo 2-0 nad Ekwadorem, ale euforia szybko przerodziła się w dramat. Lokalne doniesienia sugerują, że liczba ofiar może być większa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapuł zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago. Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
1: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
2: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Natalka i Adam Karski, mimo wcześniejszych wątpliwości panny młodej, zaczynają przygotowania do ślubu. Wybór sukni ślubnej staje się tematem gorącej dyskusji, gdyż Adam proponuje wspólne zakupy, co według przesądów przynosi pecha. Natalka, choć początkowo niechętna, zdaje się ustępować, a jej wątpliwości powoli znikają. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Natalka przewartościowuje swoje życie i decyduje się na małżeństwo z Adamem. Ślub Karskich to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów nowego sezonu. Czy przesądy staną na drodze ich szczęścia? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 998 odcinkiem. Blanka i Mario, zrozpaczeni po zaginięciu córki Ninki, stają przed trudnym wyborem. W desperacji decydują się na spotkanie z bezwzględnym gangsterem Sergio w więzieniu. Spotkanie zamienia się w koszmar, gdy Sergio wykorzystuje sytuację, by upokorzyć rodziców. Blanka, gotowa na wszystko, by ratować córkę, musi zmierzyć się z bezlitosnym przeciwnikiem. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem, czy to tylko gra? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już dziś wieczorem na antenie TVP2. Powtórki i streaming będą dostępne na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christinę Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semih, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalet. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów.
1: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreśla, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
2: 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan Demir i Afra Saraçoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
3: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trolle. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem. Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w warszawskim szpitalu południowym, zwrócił szpitalowi Brudnowskiemu 80 tysięcy złotych po wystawieniu faktur korygujących. Pracował tam od lutego do czerwca tego roku, zarabiając 350 zł za godzinę, co było wyższe od standardowej stawki. Władze szpitala i rada nadzorcza prowadzą postępowania wyjaśniające w tej sprawie. Prokuratura już wcześniej wszczęła dwa śledztwa dotyczące szpitala południowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku. Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
3: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić czterech biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach.
2: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji.
3: W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już dwie osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych. Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
3: Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11 edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać. Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
2: Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdorzenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski.
1: Wimbledon 2026 ruszył pełną parą, a na kortach nie mogło zabraknąć naszej tenisowej gwiazdy, Igi Świątek. W swoim pierwszym meczu pokonała Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach zasiadł sam Jan Borysewicz z Lady Pan, który z pasją śledził każdy ruch Igi. Ciekawe, czy jego obecność wpłynie na setlistę koncertową zespołu? Kolejny pojedynek Świątek z Karoliną Pliskową już za dwa dni.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
1: Jonathan Donais z Anthraxu nie owija w bawełnę i wskazuje Dimebaga Darrella jako najlepszego metalowego gitarzystę wszechczasów. Zresztą, kto by się nie zgodził z tym wyborem? W końcu Darrell miał wszystko. Genialne riffy, niesamowite solówki i sceniczny blask. A skoro już o Anthraxie mowa, ich nowy album Cursum Perficio zadebiutuje 18 września. Ciekawe, czy będzie równie potężny jak wybór Donaisa. Dziś na Open Air Festival 2026 startuje prawdziwa muzyczna uczta. Na scenie głównej pojawią się Florence, plus The Machine, The Cure, a także niepowtarzalny Nick Cave i The Bad Seeds. Ten australijski artysta znany jest z koncertów, które bardziej przypominają muzyczne ceremonie niż zwykłe występy. Nick Cave zagra o 22, ale jak to bywa na festiwalach, czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość. Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów. Duet Pro 8L 3M znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
1: Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów.
2: U2. Zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty. W 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty. A trasa Zoti Va Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zooropa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu. Ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w placówce. Zeznania lekarza okazały się kluczowe dla dalszego śledztwa. W ubiegłym tygodniu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny szpitala. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania personelu medycznego. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
2: W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy. W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2 plus 1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego 2 przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury.
2: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo w Myślęcinku. Mężczyzna zastrzelił przypadkowego bezdomnego w czerwcu ubiegłego roku. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd uznał, że czyn był zaplanowany z pełną świadomością. Łukasz K. przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił motywów swojego działania.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9 lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane są intensywne opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej.
2: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80%. 50% do 2028 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 19 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym, 20. sezonem. Premierowy 3392 odcinek planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie losów Ewy i Romea po ich kontrowersyjnym ślubie. Również Karolina i Bruno będą musieli zmierzyć się z formalnościami po zawarciu małżeństwa w Stanach Zjednoczonych. Choć data premiery może się jeszcze zmienić, emocje rosną z każdym dniem. Aktorzy wciąż pracują na planie, a widzowie nie mogą się doczekać nowych odcinków. Wrzesień zapowiada się pełen emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu Natalka Mostowiak stanęła twarzą w twarz z uzbrojoną Darią, byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego. Strzał padł, ale na szczęście Natalka wyszła z tego cało. Daria, która zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi, trafi na oddział zamknięty. To oznacza, że nie będzie już zagrożeniem dla Mostowiaczki. Karski, narzeczony Natalki, wyraził ulgę, że sprawa została rozwiązana. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej zawirowań i emocji.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W czwartek, 2 lipca, TVP1 wyemituje 903 odcinek. Flora wyznaje miłość Pakitowi, co zaskakuje Elpenie, który przynosi jej kwiaty. Pułkownik Valverde dowiaduje się o postępującej ślepocie. Christina Novoa wywołuje u mieszkanek Akacjowej wyrzuty sumienia, co nie podoba się Felipe, Libertowi i Leonor. Carmen ostrzega Diego przed Ursulą, która odwiedza klasztor. Servando zmaga się z bezsennością, a Lolita tęskni za Antonitem. Serial opowiada o dramatycznych losach Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, Innocencją. Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chabko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający rolę Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach.
0: Dziedzictwo to turecki serial, który trzyma w napięciu. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 4 lipca, Nana i Poyraz stają przed trudnym wyzwaniem. Choć ich ślub miał uchronić Nanę przed deportacją, teraz muszą udowodnić autentyczność swojego związku. Wścibska Cancel nie ustaje w intrygach, co prowadzi do rodzinnej katastrofy. Pojawienie się urzędnika państwowego w domu Poyraza stawia parę w trudnej sytuacji. Mimo początkowych podejrzeń, naturalna atmosfera między małżonkami przekonuje kontrolera o prawdziwości ich związku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Dziedzictwo. Emocje sięgają zenitu w odcinku 969, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 lipca. Sinan, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, wyjawia przyjaciółce Ainur mroczną rodzinną tajemnicę. Jego matka obwinia go o śmierć brata, co stawia go w trudnej sytuacji. Czy to bolesne wyznanie skłoni Ainur do zmiany decyzji i pomoże mu w mistyfikacji? Sinan potrzebuje jej wsparcia, by przedstawić matce fikcyjną partnerkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. Czy prawda ostatecznie wyjdzie na jaw? Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako umiarkowane, a w Poznaniu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: od lat.
1: Minęła 19.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Jarosław Kaczyński ogłosił powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która ma zbadać sytuację w warszawskich szpitalach. Komisja będzie niezależna i apolityczna, a jej członkowie zostaną wybrani przez Sejm na podstawie zgłoszeń organizacji medycznych. Głównym celem jest wyjaśnienie nieprawidłowości, zwłaszcza w Szpitalu Południowym. Komisja będzie miała szerokie uprawnienia, w tym dostęp do dokumentacji i możliwość przeprowadzania rozmów. Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poboży, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością. Sąd rozpatruje zażalenie obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura utrzymuje, że istnieje groźba surowej kary i obawa matactwa, co uzasadnia areszt. Obrona twierdzi, że były minister wyjechał z Polski legalnie i podkreśla polityczne tło sprawy. Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Atlantyku, 50 kilometrów od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje, takie jak gra w golfa piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji, mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej. Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje. Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w brygady obrony pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście podczas upałów. Przyczyną nie jest brak wody, lecz przeciągi. Aby temu zapobiec, warto ustawić roślinę w ciepłym, osłoniętym miejscu. Dodatkowo, raz w miesiącu można zastosować odżywkę z żelatyny, która wzmocni jej wzrost. Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokal przy ulicy Piotrkowskiej został zamknięty. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, a liderowi grupy nawet do 15 lat.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 20 stopni i zachmurzenie całkowite. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kanada wkracza na europejską scenę muzyczną z hukiem. CBC i Radio Kanada dołączyły do Europejskiej Unii Nadawców, co oznacza, że w 2027 roku zobaczymy Kanadyjczyków na Eurowizji w Bułgarii. To pierwszy raz, gdy kraj z Ameryki Północnej weźmie udział w tym konkursie, ale nie liczcie na żadne taryfy ulgowe. Kanadyjski reprezentant zacznie od półfinałów, a jak zostanie wybrany, to jeszcze tajemnica. Ciekawe, czy Europa jest gotowa na kanadyjską inwazję muzyczną. Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
2: Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię. Na weselu Klaudii Halejcio emocje sięgnęły zenitu, gdy jej mama chwyciła za mikrofon. Wzruszająca przemowa, pełna wspomnień z dzieciństwa i czułych słów, poruszyła wszystkich obecnych. Goście ocierali łzy, a nowożeńcy słuchali z zapartym tchem. Cóż, kto by pomyślał, że największym hitem wesela nie będą dekoracje, a słowa mamy w beżowej sukni.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność.
2: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy. Świat muzyki disco stracił jednego z najważniejszych głosów. Victor Willis, współzałożyciel i wokalista Village People, odszedł 30 czerwca po krótkiej, ale intensywnej chorobie. To on współtworzył takie hity jak YMCA i Macho Man, które do dziś rozbrzmiewają na parkietach. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a fani na całym świecie pogrążeni są w żałobie. W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze. Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia.
2: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
1: David Hakopian, były basista zespołu Soil, który przekształcił się w legendarny System of a Down, ujawnił, że został wyrzucony z zespołu za zbyt spokojne usposobienie. Koledzy stwierdzili, że nie był wystarczająco wściekły, by grać z odpowiednią agresją. Cóż za ironia losu, że spokój może być przeszkodą w świecie rocka. Tymczasem System of a Down szykuje się do kolejnych koncertów w Polsce, które odbędą się 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie, z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 19 stopni i zachmurzenie całkowite. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą. Koniec taniego tankowania stał się faktem. Od dziś kierowcy muszą liczyć się z wyższymi cenami paliw, które przekroczyły 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę. Na niektórych stacjach ceny wzrosły nawet o 80 groszy za litr.
2: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów. Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji.
1: Ruda Śląska. Miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa, skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a zjawisko overbookingu stało się codziennością. Pomorze Zachodnie przyciąga turystów z całej Europy, a Świnoujście i Pobierowo biją rekordy popularności. Polska wyrasta na poważnego konkurenta dla Hiszpanii czy Chorwacji, przyciągając gości bezpieczeństwem i przystępnymi cenami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od dziś w Szczecinie obowiązują nowe zasady korzystania z mobilnych biletów komunikacji miejskiej. Bilet kupiony wcześniej trzeba aktywować w pojeździe, skanując kod QR lub wpisując numer autobusu czy tramwaju. System ma na celu ograniczenie jazdy na gapę, a kontrolerzy będą blokować możliwość aktywacji biletu podczas kontroli. Choć część mieszkańców wyraża obawy, podobne rozwiązania działają już w innych miastach Polski.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował nagły spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca miał 359 recenzji, a teraz widnieje tam tylko 29, co obniżyło średnią ocenę z 3,8 do 3,4 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google usuwa niemerytoryczne opinie, co może być efektem wewnętrznych mechanizmów weryfikacyjnych firmy. Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lind-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
1: Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowcy będą mogli z nich skorzystać. Dziś w 1/6 finału Mistrzostw Świata czekają nas emocjonujące mecze. Jan Tomaszewski przewiduje sensację w starciu Belgii z Senegalem, wskazując na szansę Senegalczyków, jeśli mecz zakończy się w regulaminowym czasie. W przypadku rzutów karnych, jego zdaniem, Belgowie mają przewagę dzięki bramkarzowi Courtois. W drugim meczu Anglia jest zdecydowanym faworytem w starciu z Kongiem. Czy te prognozy się sprawdzą? Dowiemy się już dziś.
2: W emocjonującym meczu w Monterrey Maroko pokonało Holandię po serii rzutów karnych, awansując do 1/8 finału. Spotkanie było pełne zaciętej walki, a obrońca Holandii Jan-Paul van Hekke doznał poważnego urazu głowy po przypadkowym starciu. Mimo prowadzenia Holandii po golu Kodiego, Gakpo Maroko wyrównało w doliczonym czasie dzięki Issie Diopowi, co doprowadziło do dogrywki i ostatecznego triumfu Maroka.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy Wimbledonu po pewnym zwycięstwie nad Chilijczykiem Alejandro Tabilo, wygrywając 6-3, 7-5, 7-5. Polak z Piotrkowa Trybunalskiego zrewanżował się za wcześniejszą porażkę w Roland Garros, pokazując świetną formę na trawie. W kolejnej rundzie Majchrzak zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Pablo Llamasem Ruizem a Zacharym Swajdą. W środę o awans powalczy także Hubert Hurkacz, który zagra z Sebastianem Offnerem. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy Wimbledonu, ale jej forma budzi obawy. Mecz z Taylor Townsend był pełen emocji, a atmosfera w zespole Polki wydaje się napięta. Eksperci zwracają uwagę na trudne relacje w jej sztabie, co może wpływać na jej grę. Przed Świątek teraz starcie z Karoliną Pliskową, które zapowiada się jako duże wyzwanie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapu zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
2: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze. Rozpoczyna się letnia edycja botanicznej piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Bydgoszczy z temperaturą 18 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
2: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Natalka i Adam Karski, mimo wcześniejszych wątpliwości panny młodej, zaczynają przygotowania do ślubu. Wybór sukni ślubnej staje się tematem gorącej dyskusji, gdyż Adam proponuje wspólne zakupy, co według przesądów przynosi pecha. Natalka, choć początkowo niechętna, zdaje się ustępować, a jej wątpliwości powoli znikają. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Natalka przewartościowuje swoje życie i decyduje się na małżeństwo z Adamem. Ślub Karskich to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów nowego sezonu. Czy przesądy staną na drodze ich szczęścia? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 998 odcinkiem. Blanka i Mario, zrozpaczeni po zaginięciu córki Ninki, stają przed trudnym wyborem. W desperacji decydują się na spotkanie z bezwzględnym gangsterem Sergio w więzieniu. Spotkanie zamienia się w koszmar, gdy Sergio wykorzystuje sytuację, by upokorzyć rodziców. Blanka, gotowa na wszystko, by ratować córkę, musi zmierzyć się z bezlitosnym przeciwnikiem. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem, czy to tylko gra? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już dziś wieczorem na antenie TVP2. Powtórki i streaming będą dostępne na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christinę Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semich, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalet. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów.
1: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreśla, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
2: 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan Demir i Afra Saraçoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy 19 stopni i zachmurzenie całkowite. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy,

0: 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
3: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem. Prezydent Karol Nawrocki planuje zablokować nową ustawę o statusie osoby najbliższej, co może wywołać zamieszanie w polskiej polityce. Brak jego podpisu to problem dla Donalda Tuska i jego ekipy, którzy liczyli na przyjęcie tych przepisów. Dziś odbyły się rozmowy z Urszulą Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego, współtwórczynią ustawy, w nadziei na zmianę decyzji prezydenta. Nowe przepisy miały umożliwić formalizację relacji u notariusza, co ułatwiłoby między innymi wspólne rozliczanie podatków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek nie poniesie konsekwencji w związku z doniesieniami o omijaniu kolejki na badania w szpitalu w Żywcu. Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej uznało, że wyjaśnienia posłanki były wystarczające. Sprawa dotyczyła badania, na które posłanka czekała zaledwie 3 tygodnie, podczas gdy inni pacjenci muszą czekać prawie 2 lata. Rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej podkreśliła, że szczegóły nie mogą być ujawnione ze względu na kwestie zdrowotne. Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku.
3: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić 4 biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach. Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
2: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Czy Jacek Jaworek dokonał zbrodni doskonałej? Mężczyzna wciąż jest nieuchwytny po tym, jak z zimną krwią pozbawił życia swoich bliskich, własnego brata i jego rodziny, żony oraz 17-letniego syna. Nie zdołał znaleźć jedynie 13-latka, który zdążył ukryć się przed nim w szafie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: To był maj 2021 roku. 52-letni Jacek Jaworek przyjechał do brata Janusza kilka miesięcy wcześniej. Miał u niego pomieszkiwać tylko przez chwilę. Niedawno opuścił zakład karny, gdzie odbywał zastępczą karę za uchylanie się od płacenia alimentów. Obiecywał, że w domu w Borowcach, niedaleko Częstochowy w województwie śląskim, zostanie na około 2 tygodnie. Ten okres raz za razem się jednak przedłużał, a Jaworek został u rodziny brata na pół roku. Zaczął być dla domowników coraz większym ciężarem. W domu dochodziło do awantur, a 52-latek odgrażał się, wyzywał brata i jego żonę Justynę. Rodzina nie mogła się go pozbyć. W tygodniu, w którym doszło do tragedii, u Jaworków według świadków miała być nawet policja, ale nie podjęto żadnych konkretnych czynności, bo nie było do tego przesłanek. W piątek, 10 maja, Jacek Jaworek spełnił straszliwe groźby, którymi straszył rodzinę. Mężczyzna feralnego dnia wyszedł z domu i nie wracał do niego przez kilka następnych godzin. Gdy zjawił się przed drzwiami po północy, zorientował się, że nie zabrał ze sobą kluczy. Zaczął więc dobijać się do domu i zapewne pobudził wszystkich domowników. Drzwi otworzyła mu w końcu bratowa, Justyna, która nie kryła swojego niezadowolenia. Nie znamy dokładnego przebiegu następnych zdarzeń poza rekonstrukcją, jaką przeprowadziła policja, ale sąsiedzi relacjonowali, że słyszeli głośną awanturę, która rozgrywała się przed domem Jaworków. Nagle wrzaski przerwał wystrzał z broni. Jeden po drugim. Kobieta padła bez życia na ziemię, a na jej ratunek przybiegł mąż Janusz. Do niego również Jacek strzelił. Zabił własnego brata. Sąsiedzi wezwali na miejsce służby, słysząc kolejne strzały, a także odgłosy, jakby mężczyzna dobijał swoje ofiary. Sprawca znalazł w domu również 17-letniego syna pary, który słyszał awanturę. Dla niego Jacek Jaworek również nie miał litości i zastrzelił nastolatka. W pośpiechu chodził jeszcze po pokojach, bo wiedział, że w domu powinien przebywać drugi syn pary, 13-latek. Chłopak jako jedyny nie pokazał się sprawcy, tylko schował w szafie zaraz potem, gdy usłyszał, co się dzieje. Wujek nie zdołał go znaleźć i postanowił uciec z miejsca zdarzenia, zanim na miejsce przyjadą policjanci. Uznał, że być może 13-latek nocuje u kolegi. Gdy niebezpieczeństwo minęło, nastolatek uciekł przez okno i pobiegł do kuzyna, który mieszkał niedaleko jego domu. Sąsiad zamordowanej rodziny z Borowców w rozmowie z dziennikarzami Super Expressu wyznał, że 13-latka być może uratowała rozmowa z Olą, która mieszka we Wrocławiu. To była wnuczka mężczyzny, z którym rozmawiali nasi reporterzy. Przyznał, że nastolatkowie bardzo się lubili i często rozmawiali ze sobą przez komputer do późnych godzin wieczornych. Nie inaczej było feralnej nocy. Ola miała rozmawiać z chłopakiem jeszcze około godziny 1 w nocy, gdy padły pierwsze strzały. 13-latek więc nie spał. Od razu ściszył głośniki, a później schował się do szafy. Jacek Jaworek wszedł do jego pokoju i szukał go, ale do szafy nie zajrzał. Dzięki temu nastolatek przeżył, jako jedyny z całej rodziny. Trudno sobie wyobrazić, co musiał czuć. W jednej chwili stracił wszystkie najbliższe mu osoby, z rąk człowieka, który też tą bliską osobą się wydawał. Okropna trauma, jakiej doświadczył, i życie po utracie ludzi, których 13-latek kochał całym sercem, odcisnęły ogromne piętno na jego psychice. Gdy na miejsce przyjechała policja, Jaworka już nie było. Funkcjonariusze odkryli jedynie makabryczne pobojowisko, jakie po sobie zostawił. Machina ruszyła niemal natychmiast. Rozpoczęto poszukiwania, obserwowano także mieszkanie w Częstochowie, gdzie podejrzany był zameldowany. Mieszkała tam nadal jego była żona, z którą się rozwiódł. Mają 3 dzieci, z czego jedno było wówczas dorosłe. Kobieta nie chciała wypowiadać się na temat byłego męża. Mimo zakrojonych na niespotykaną do tej pory skalę poszukiwań, Jacka Jaworka do dziś nie udało się odnaleźć. Mężczyzna przed laty pracował w Szwajcarii, Niemczech i we Włoszech. Myślano, że być może tam zdołał jakoś uciec. Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach opublikowała jego portrety pamięciowe, a wraz z biegiem czasu pokazywano też na zdjęciach, jak mógł zmienić się Jacek Jaworek. Wariantów było sporo. Dłuższe włosy, z brodą, z wąsami, na łyso. Żadna z fotografii nie przyniosła jednak skutku i nikt nie zgłosił się na komendę z informacjami, które doprowadziłyby do zatrzymania podejrzanego. Czy dokonał zbrodni doskonałej? Według śledczych dwie wersje zdarzeń są najbardziej prawdopodobne. Pierwsza mówi o tym, że sprawca żyje i udało mu się uciec za granicę. Druga zakłada z kolei, że Jaworek nie żyje, ale jego zwłoki są w miejscu, którego do tej pory nie udało się odkryć, mimo że okolice Borowców przeczesało kilkuset policjantów wspieranych przez ratowników GOPR, żołnierzy WOT, mundurowych straży leśnej oraz strażaków OSP. Akcja trwała przez kilka dni i była później często powtarzana, nie przyniosła jednak rezultatu. Postępowanie przeciwko Jackowi Jaworkowi jest systematycznie przedłużane na wniosek prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zwrócili się o pomoc do służb zagranicznych. Poproszono nawet dosyć niedawno Stany Zjednoczone o pomoc prawną w ramach międzynarodowej współpracy. To właśnie władze sądowe USA przekazały polskim śledczym materiały pozyskane od globalnej firmy internetowej. Chodziło najpewniej o logowania z różnych urządzeń, które mógł mieć przy sobie Jacek Jaworek. Mogłyby one pomóc funkcjonariuszom w ustaleniu, gdzie przemieszczał się podejrzany tuż po dokonanej zbrodni. W sprawie przesłuchano blisko 100 świadków, w tym członków bliższej i dalszej rodziny, sąsiadów, znajomych Jacka Jaworka oraz mieszkańców wsi Borowce. Pytano ich zarówno o samo zdarzenie, jak i historię rodziny, o to, jak wyglądała ich sytuacja finansowa, jak układały się relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Najbardziej kluczowym świadkiem jest 13-latek, który przeżył masakrę. Jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii mówi o tym, że do kłótni i późniejszego zabójstwa mogło dojść z powodu sporu pomiędzy braćmi o podział majątku po zmarłych rodzicach, który dodatkowo zaostrzyły ostatnie problemy prawne 52-latka. Jacek Jaworek jest poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Wystawiono za nim także czerwoną notę Interpolu. Mimo tego, że tuż po zbrodni zorganizowano wielką obławę z użyciem dronów i specjalistycznego sprzętu, sprawcy nie udało się złapać. Nie pomogła nawet nagroda wyznaczona przez policję, ani współpraca z europejskimi funkcjonariuszami. Czy Jacek Jaworek żyje? A jeśli tak, to gdzie się ukrywa? Nie wiadomo, czy kiedykolwiek poznamy odpowiedzi na te pytania. Śledczy przekonują, że robią co w ich mocy, by schwytać sprawcę tej brutalnej zbrodni. Każdy kolejny dzień zmniejsza jednak szanse powodzenia, a eksperci już dziś wskazują, że repertuar działań, jakie można było podjąć, powoli się wyczerpuje. W czwartek, 1 czerwca 2023 roku, prokuratura okręgowa w Częstochowie tymczasowo zawiesiła śledztwo w sprawie Jacka Jaworka. Jednak poszukiwania w jego sprawie mają być kontynuowane.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11 edycji Rolnik Szuka Żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy, bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia? Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron. Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdożenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski. Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
1: Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące?
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów. Duet Pro 8L3M znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
1: Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów. Open Air Festival 2026 rusza z przytupem, a na scenie pojawi się legendarna brytyjska formacja The Cure. Robert Smith i jego ekipa zagrają w piątek, 3 lipca, o 21:00 na Orange Main Stage. Dla tych, którzy nie dotrą do Trójmiasta, koncert będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia. Cóż, nie każdy ma szansę zobaczyć legendę na żywo, ale przynajmniej telewizor nie zawiedzie.
2: U2, zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty, w 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty, a trasa Zoo TV Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zoo Europa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu, ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w placówce. Zeznania lekarza okazały się kluczowe dla dalszego śledztwa. W ubiegłym tygodniu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny szpitala. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania personelu medycznego. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
2: Od dziś kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Po północy na stacjach benzynowych w całej Polsce ceny wzrosły, przekraczając 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa. W niektórych miejscach podwyżki sięgnęły nawet 80 groszy na litrze. W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania. Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2+1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a Pomorze Zachodnie przeżywa najlepsze lato w historii. Polska staje się alternatywą dla popularnych kierunków, takich jak Hiszpania czy Chorwacja, przyciągając turystów z całej Europy. Eksperci podkreślają, że Bałtyk może stać się turystycznym supermocarstwem, a sezon 2026 roku dopiero się rozkręca.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Violetta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Violettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9. lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku. 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnień, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyraźne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa podniosły ceny hurtowe, co w połączeniu z wygaśnięciem rządowego pakietu osłonowego oznacza wzrost cen na stacjach. Benzyna PB95 zdrożała o 70 zł na 1000 litrów, a olej napędowy o 44 zł. Aramco również podniosło ceny, choć nieco łagodniej. Wzrosty te są wynikiem droższego dolara i końca obniżonego VAT-u. Kierowcy mogą spodziewać się wzrostu cen na stacjach nawet o od 40 do 60 groszy na litrze.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 18 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 1 metr na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 21 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. W 966 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas prawdziwa niespodzianka. Nazli i Sahin, korzystając z nieobecności Kansel i Senet, organizują potajemne wesele dla Nany i Poyraza. W przygotowaniach pomagają im Yusuf i Mert, dbając o każdy szczegół, od dekoracji po muzykę. Nowożeńcy, zaskoczeni niespodzianką, muszą odnaleźć się w tej intymnej sytuacji. Emocje sięgają zenitu, gdy granica między udawaniem a prawdziwymi uczuciami zaczyna się zacierać. Odcinek pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji już jutro o 16:05. w TVP 1. Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym, 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP 1 o godzinie 16:05, czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska Kansel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. Love is Blind, Polska, znów przyciąga uwagę. Marta, uczestniczka programu, podzieliła się w sieci wzruszającym nagraniem, upamiętniającym rocznicę śmierci jej mamy. Na filmie widać, jak wypuszcza do nieba czerwony balon w kształcie serca, co stało się jej coroczną tradycją. Widzowie pamiętają podobny moment z programu, kiedy towarzyszył jej Damian. Ich relacja po zakończeniu show pozostaje jednak tajemnicą. Choć przed ołtarzem powiedzieli tak, teraz unikają wspólnych wystąpień. Plotki o ich związku krążą, ale oficjalnie nie ogłosili rozstania. Wśród par pierwszego sezonu przetrwali jedynie Daria i Filip.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W czwartek, 2 lipca, TVP 1 wyemituje 903 odcinek. Flora wyznaje miłość Pakitowi, co zaskakuje Elpenie, który przynosi jej kwiaty. Pułkownik Valverde dowiaduje się o postępującej ślepocie. Christina Novoa wywołuje u mieszkanek Akacjowej wyrzuty sumienia, co nie podoba się Felipe, Libertowi i Leonor. Carmen ostrzega Diego przed Ursulą, która odwiedza klasztor. Servando zmaga się z bezsennością, a Lolita tęskni za Antonitem. Serial opowiada o dramatycznych losach Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, Innocencją. Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chapko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający role Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i Kemp w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże.
0: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi, pełnymi napięcia odcinkami. Borys, grany przez Patryka Cebulskiego, znów znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zwiastun pokazuje, jak bohater zostaje zwabiony do lasu, gdzie czeka na niego uzbrojony napastnik. Borys, znany z licznych problemów, tym razem musi zmierzyć się z kimś, kto wyceluje w niego broń. Czy to Bolesław, czy może pseudokibice, z którymi ma zatargi? Losy Borysa stają się coraz bardziej dramatyczne, a twórcy serialu skutecznie podsycają napięcie, nie zdradzając tożsamości napastnika. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco i pełne zwrotów akcji.
1: M jak miłość

0: czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobra.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński ogłosił powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która ma zbadać sytuację w warszawskich szpitalach. Komisja będzie niezależna i apolityczna, a jej członkowie zostaną wybrani przez Sejm na podstawie zgłoszeń organizacji medycznych. Głównym celem jest wyjaśnienie nieprawidłowości, zwłaszcza w Szpitalu Południowym. Komisja będzie miała szerokie uprawnienia, w tym dostęp do dokumentacji i możliwość przeprowadzania rozmów. Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poboży, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością.
3: Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
2: Sąd rozpatruje zażalenie obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura utrzymuje, że istnieje groźba surowej kary i obawa matactwa, co uzasadnia areszt. Obrona twierdzi, że były minister wyjechał z Polski legalnie i podkreśla polityczne tło sprawy. Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Atlantyku, 50 km od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa, piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata. W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już 2 osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji, mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej. Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w brygady obrony pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i obrony Tarcza Wschód.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście podczas upałów. Przyczyną nie jest brak wody, lecz przeciągi. Aby temu zapobiec, warto ustawić roślinę w ciepłym, osłoniętym miejscu. Dodatkowo, raz w miesiącu można zastosować odżywkę z żelatyny, która wzmocni jej wzrost. Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokal przy ulicy Piotrkowskiej został zamknięty. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, a liderowi grupy nawet do 15 lat.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 20 stopni i zachmurzenie całkowite. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Kanada wkracza na europejską scenę muzyczną z hukiem. CBC i Radio Kanada dołączyły do Europejskiej Unii Nadawców, co oznacza, że w 2027 roku zobaczymy Kanadyjczyków na Eurowizji w Bułgarii. To pierwszy raz, gdy kraj z Ameryki Północnej weźmie udział w tym konkursie, ale nie liczcie na żadne taryfy ulgowe. Kanadyjski reprezentant zacznie od półfinałów, a jak zostanie wybrany, to jeszcze tajemnica. Ciekawe, czy Europa jest gotowa na kanadyjską inwazję muzyczną. Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
3: Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy. Świat muzyki disco stracił jednego z najważniejszych głosów. Victor Willis, współzałożyciel i wokalista Village People, odszedł 30 czerwca po krótkiej, ale intensywnej chorobie. To on współtworzył takie hity jak YMCA i Macho Man, które do dziś rozbrzmiewają na parkietach. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a fani na całym świecie pogrążeni są w żałobie. W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ, choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
2: Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jonathan Donais z Anthraxu nie owija w bawełnę i wskazuje Dimebaga Darrella jako najlepszego metalowego gitarzystę wszechczasów. Zresztą, kto by się nie zgodził z tym wyborem? W końcu Darrell miał wszystko. Genialne riffy, niesamowite solówki i sceniczny blask. A skoro już o Anthraxie mowa, ich nowy album Cursum Perficio zadebiutuje 18 września. Ciekawe, czy będzie równie potężny jak wybór Donaisa. Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia.
3: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
2: Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Gabby Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Just can't believe this, man. Metro Boomer.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą. Koniec taniego tankowania stał się faktem. Od dziś kierowcy muszą liczyć się z wyższymi cenami paliw, które przekroczyły 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę. Na niektórych stacjach ceny wzrosły nawet o 80 groszy za litr.
2: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów. Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. Ruda Śląska. Miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa, skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a zjawisko overbookingu stało się codziennością. Pomorze Zachodnie przyciąga turystów z całej Europy, a Świnoujście i Pobierowo biją rekordy popularności. Polska wyrasta na poważnego konkurenta dla Hiszpanii czy Chorwacji, przyciągając gości bezpieczeństwem i przystępnymi cenami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny.
2: Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień.
2: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lind-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją. W Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych. Na Mundialu 2026 trwa emocjonujący mecz Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. Na stadionie w Atlancie prowadzi drużyna z Afryki dzięki bramce Briana Chipengi. Anglicy starają się odrobić straty, ale to Kongo kontroluje grę z przewagą w posiadaniu piłki. Czy Anglia zdoła odwrócić losy tego spotkania? Dziś w 1/6 finału Mistrzostw Świata czekają nas emocjonujące mecze. Jan Tomaszewski przewiduje sensację w starciu Belgii z Senegalem, wskazując na szansę Senegalczyków, jeśli mecz zakończy się w regulaminowym czasie. W przypadku rzutów karnych, jego zdaniem, Belgowie mają przewagę dzięki bramkarzowi Courtois. W drugim meczu Anglia jest zdecydowanym faworytem w starciu z Kongiem. Czy te prognozy się sprawdzą? Dowiemy się już dziś.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy Wimbledonu po pewnym zwycięstwie nad Chilijczykiem Alejandro Tabilo, wygrywając 6-3, 7-5, 7-5. Polak z Piotrkowa Trybunalskiego zrewanżował się za wcześniejszą porażkę w Roland Garros, pokazując świetną formę na trawie. W kolejnej rundzie Majchrzak zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Pablo Llamasem Ruizem a Zacharym Swajdą. W środę o awans powalczy także Hubert Hurkacz, który zagra z Sebastianem Offnerem. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Sebastianem Offnerem. Teraz czeka go starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomem Paulem. Mecz odbędzie się w piątek, 3 lipca. To będzie ich piąte spotkanie na poziomie ATP, a pierwsze na trawie. Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy Wimbledonu, ale jej forma budzi obawy. Mecz z Taylor Townsend był pełen emocji, a atmosfera w zespole Polki wydaje się napięta. Eksperci zwracają uwagę na trudne relacje w jej sztabie, co może wpływać na jej grę. Przed Świątek teraz starcie z Karoliną Pliskową, które zapowiada się jako duże wyzwanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapu zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago. Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
2: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rozpoczyna się letnia edycja botanicznej piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym, 20. sezonem. Premierowy 3392 odcinek planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie losów Ewy i Romea po ich kontrowersyjnym ślubie. Również Karolina i Bruno będą musieli zmierzyć się z formalnościami po zawarciu małżeństwa w Stanach Zjednoczonych. Choć data premiery może się jeszcze zmienić, emocje rosną z każdym dniem. Aktorzy wciąż pracują na planie, a widzowie nie mogą się doczekać nowych odcinków. Wrzesień zapowiada się pełen emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
2: W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christinę Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który trzyma w napięciu. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 4 lipca, Nana i Poyraz stają przed trudnym wyzwaniem. Choć ich ślub miał uchronić Nanę przed deportacją, teraz muszą udowodnić autentyczność swojego związku. Wścibska Cancel nie ustaje w intrygach, co prowadzi do rodzinnej katastrofy. Pojawienie się urzędnika państwowego w domu Poyraza stawia parę w trudnej sytuacji. Mimo początkowych podejrzeń, naturalna atmosfera między małżonkami przekonuje kontrolera o prawdziwości ich związku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semih, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Cancel, żądając pieniędzy za milczenie. Aynur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalek. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów. Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP 2. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 140 odcinek, który zostanie wyemitowany 9 lipca o 17:20 na TVP 2. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między domownikami, a Jasemin odkrywa tajemnicę w dokumentach medycznych, co może zmienić relacje w rodzinie. Bejza i Hanser podpisują pozew rozwodowy, a Cichan opuszcza rezydencję, co tylko potęguje napięcia. Jasemin, podejrzewając podstęp, nakłania Bejzę do badań krwi, których wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie. Sinem nie zamierza milczeć i wytyka Melichowi błędy, co prowadzi do kolejnego spięcia. W tym wszystkim dochodzi do nagłego wypadku, który przerywa bieg wydarzeń i wprowadza niespodziewany zwrot akcji. Turecka produkcja przyciąga przed ekrany rzesze widzów, oferując emocje i intrygi na najwyższym poziomie. 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan, Demir i Afra Saraçoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą również 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
3: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem. Prezydent Karol Nawrocki planuje zablokować nową ustawę o statusie osoby najbliższej, co może wywołać zamieszanie w polskiej polityce. Brak jego podpisu to problem dla Donalda Tuska i jego ekipy, którzy liczyli na przyjęcie tych przepisów. Dziś odbyły się rozmowy z Urszulą Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego, współtwórczynią ustawy, w nadziei na zmianę decyzji prezydenta. Nowe przepisy miały umożliwić formalizację relacji u notariusza, co ułatwiłoby między innymi wspólne rozliczanie podatków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Od 1 stycznia przyszłego roku ponad 1 000 000 emerytów i rencistów otrzyma wyższą rentę wdowią. Świadczenie wzrośnie o 560 zł miesięcznie dzięki zmianom wprowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe przepisy pozwalają na łączenie własnej emerytury z częścią świadczenia po zmarłym małżonku, co ma ułatwić codzienne funkcjonowanie seniorów.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek nie poniesie konsekwencji w związku z doniesieniami o omijaniu kolejki na badania w szpitalu w Żywcu. Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej uznało, że wyjaśnienia posłanki były wystarczające. Sprawa dotyczyła badania, na które posłanka czekała zaledwie 3 tygodnie, podczas gdy inni pacjenci muszą czekać prawie 2 lata. Rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej podkreśliła, że szczegóły nie mogą być ujawnione ze względu na kwestie zdrowotne.
3: 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel.
2: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy. Hibiskus ogrodowy może kwitnąć bujnie przez całe lato dzięki domowemu nawozowi z drożdży. Wystarczy 100 gramów drożdży piekarskich i 10 litrów wody, by stworzyć skuteczną miksturę. Regularne podlewanie takim roztworem co 3 tygodnie wspiera wzrost i kwitnienie rośliny. Pamiętajmy, że hibiskus potrzebuje dużo słońca i ciepła.
2: Dziś, 1 lipca, obchodzimy Polski Dzień Psa. Święto ustanowione w 2007 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele radości dają nam nasi czworonożni przyjaciele. Jednak to także czas, by zwrócić uwagę na ich potrzeby, zwłaszcza u progu wakacji, kiedy wiele psów trafia do schronisk. Pamiętajmy, że posiadanie psa to odpowiedzialność na lata, a nie tylko na czas, kiedy jest to dla nas wygodne.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy. Bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia? Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron. Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdorzenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski. Na weselu Klaudii Halejcio emocje sięgnęły zenitu, gdy jej mama chwyciła za mikrofon. Wzruszająca przemowa, pełna wspomnień z dzieciństwa i czułych słów, poruszyła wszystkich obecnych. Goście ocierali łzy, a nowożeńcy słuchali z zapartym tchem. Cóż, kto by pomyślał, że największym hitem wesela nie będą dekoracje, a słowa mamy w beżowej sukni.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
2: Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Deep Purple nie przestaje zaskakiwać. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Splat, który ma być najcięższym krążkiem od lat. Ian Gillan, wokalista z szalonym umysłem, serwuje nam teksty pełne humoru i błyskotliwości, eksplorując temat końca ludzkości jako metamorfozy. A dla fanów z Polski mamy dobrą wiadomość. 8 października zespół zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po koncercie też poczujemy się jak po apokalipsie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Duet Pro 8L 3TM znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
2: Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów. Open Air Festival 2026 rusza z przytupem, a na scenie pojawi się legendarna brytyjska formacja The Cure. Robert Smith i jego ekipa zagrają w piątek, 3 lipca, o 21:00 na Orange Main Stage. Dla tych, którzy nie dotrą do Trójmiasta, koncert będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia. Cóż, nie każdy ma szansę zobaczyć legendę na żywo, ale przynajmniej telewizor nie zawiedzie.
1: U2. Zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty. W 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty. A trasa Zo ti va tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zo Europa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu. Ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Holland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
2: Od dziś kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Po północy na stacjach benzynowych w całej Polsce ceny wzrosły, przekraczając 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa. W niektórych miejscach podwyżki sięgnęły nawet 80 groszy na litrze.
1: We wtorkowy wieczór przy plaży nudystów w rejonie Mostu Południowego znaleziono ciało 39-letniego mężczyzny. Policja potwierdziła, że to osoba, która zniknęła pod wodą dzień wcześniej. Mężczyzna utonął w miejscu oznaczonym jako czarny punkt wodny, co oznacza szczególnie niebezpieczny obszar. W Warszawie takich miejsc jest aż 23.
2: W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy. Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji. Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2+1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a Pomorze Zachodnie przeżywa najlepsze lato w historii. Polska staje się alternatywą dla popularnych kierunków, takich jak Hiszpania czy Chorwacja, przyciągając turystów z całej Europy. Eksperci podkreślają, że Bałtyk może stać się turystycznym supermocarstwem, a sezon 2026 roku dopiero się rozkręca.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9. lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe. 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku. W Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku doszło do pożaru dachu zabytkowej parowozowni. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien z powodu dużego zadymienia. Obiekt, który niedawno przeszedł remont, jest jednym z najcenniejszych zabytków kolejowych w regionie. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
2: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merca i sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach. Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80%. 50% do 2028 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. W 966 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas prawdziwa niespodzianka. Nazli i Sahin, korzystając z nieobecności Kansel i Senet, organizują potajemne wesele dla Nany i Poyraza. W przygotowaniach pomagają im Yusuf i Mert, dbając o każdy szczegół, od dekoracji po muzykę. Nowożeńcy, zaskoczeni niespodzianką, muszą odnaleźć się w tej intymnej sytuacji. Emocje sięgają zenitu, gdy granica między udawaniem a prawdziwymi uczuciami zaczyna się zacierać. Odcinek pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji już jutro o 16:05 w TVP 1. Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym, 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP 1 o godzinie 16:05, czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska Kansel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu Natalka Mostowiak stanęła twarzą w twarz z uzbrojoną Darią, byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego. Strzał padł, ale na szczęście Natalka wyszła z tego cało. Daria, która zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi, trafi na oddział zamknięty. To oznacza, że nie będzie już zagrożeniem dla Mostowiaczki. Karski, narzeczony Natalki, wyraził ulgę, że sprawa została rozwiązana. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej zawirowań i emocji.
1: Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chapko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający role Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw Szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i Kemp w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże.
0: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreśla, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. M jak miłość powraca na ekrany z nowym 27 sezonem. Premierowy odcinek po wakacjach planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznych wątków, które pozostawiły ich w zawieszeniu. Strzelanina pod domem Mikołaja i kryzys u Rogowskich to tylko niektóre z emocjonujących historii, które będą kontynuowane. Choć data 7 września wydaje się najbardziej prawdopodobna, ostateczne potwierdzenie ze strony TVP 2 może pojawić się dopiero pod koniec lata. Czy stacja zaskoczy widzów zmianami w ramówce? O tym przekonamy się już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.

0: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R., staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
1: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem.
0: Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
1: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić 4 biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu. Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już 2 osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych.
0: Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe.
0: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokal przy ulicy Piotrkowskiej został zamknięty. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, a liderowi grupy nawet do 15 lat. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron.
2: Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
1: Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdożenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski. Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maja Bohosiewicz, znana z idealnej sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie. Świat muzyki disco stracił jednego z najważniejszych głosów. Victor Willis, współzałożyciel i wokalista Village People, odszedł 30 czerwca po krótkiej, ale intensywnej chorobie. To on współtworzył takie hity jak YMCA i Macho Man, które do dziś rozbrzmiewają na parkietach. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a fani na całym świecie pogrążeni są w żałobie.
2: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem jej mokotowski balkon zamienił się w fioletowy raj, pełen bujnej zieleni i naturalnego drewna. Aktorka, znana z miłości do Grecji, postanowiła w tym roku postawić na intensywne odcienie magenty. Fani są zachwyceni, a balkon stał się idealnym miejscem na relaks w miejskiej dżungli.
1: W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje. Mimo, że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
1: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów. U2. Zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty. W 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty. A trasa Zoo Tiva Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zoo Europa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu. Ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości ledwie odczuwalną. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Koniec taniego tankowania stał się faktem. Od dziś kierowcy muszą liczyć się z wyższymi cenami paliw, które przekroczyły 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę. Na niektórych stacjach ceny wzrosły nawet o 80 groszy za litr. Na warszawskim Żoliborzu doszło do tragicznego wypadku. We wtorek, 30 czerwca, śmieciarka potrąciła 90-letniego mężczyznę na ulicy Przasnyskiej. Senior w ciężkim stanie trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Kierowca pojazdu był trzeźwy.
2: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi.
1: Prokuratura prowadzi 2 śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie.
2: PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed niebezpiecznym trendem train surfing, który dotarł do Warszawy i już doprowadził do tragicznych wypadków. Młodzi ludzie ryzykują życie, jeżdżąc na dachach pociągów i publikując filmy w internecie. W maju w Warszawie zginął 16-latek, a w Parzniewie 18-letnia dziewczyna została porażona prądem. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego 2 przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych. Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za zabójstwo przypadkowego mężczyzny w Myślęcinku. Zbrodnia była zaplanowana i dokonana z premedytacją. Po zdarzeniu Łukasz K. przyznał się do winy matce i koledze, który zawiadomił policję. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd zasądził także 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary.
2: Polregio pracuje nad wprowadzeniem do eksploatacji 9 pociągów Lint 27, które odkupiło od niemieckiego przewoźnika. Pierwsze prace modernizacyjne już trwają w Olsztynie, a dokumentację przygotuje firma Tech Solutions Group. Pociągi mają wyjechać na trasy w północno-wschodniej Polsce w 2027 roku, oferując klimatyzację, miejsca na rowery i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy skład pomieści około 170 pasażerów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Ekipa SK Summer City spędziła gorący weekend na Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju, kibicując tysiącom biegaczy. Mimo ekstremalnego upału, aż 1379 zawodników ukończyło wymagające trasy. SK Summer City nie zwalnia tempa i już wkrótce odwiedzi Dolny Śląsk. W najbliższych dniach spotkacie ich w Świeradowie Zdroju, Wrocławiu, Świeżawie i nad Zalewem Radków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyraźne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa podniosły ceny hurtowe, co w połączeniu z wygaśnięciem rządowego pakietu osłonowego oznacza wzrost cen na stacjach. Benzyna PB95 zdrożała o 70 zł na 1000 litrów, a olej napędowy o 44 zł. Aramco również podniosło ceny, choć nieco łagodniej. Wzrosty te są wynikiem droższego dolara i końca obniżonego VAT-u. Kierowcy mogą spodziewać się wzrostu cen na stacjach nawet o od 40 do 60 groszy na litrze. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym zagraniczne. Granicą. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pusty, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski. Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowce. transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po poronieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. W nowym, 11 sezonie Rancha Stasiek Kotecki w końcu doczeka się upragnionego awansu. Policjant awansuje aż o 2 stopnie, stając się aspirantem sztabowym. Choć jego pagony zyskają nowe symbole, charakter Staśka pozostanie niezmienny. Jego poczciwość i łatwowierność nadal będą bawić widzów, a jego nieporadność wciąż wprawiać w zakłopotanie. W nowym sezonie Stasiek odwiedzi plebanię w towarzystwie Franceski, co z pewnością dostarczy kolejnych emocji. Czas jednak nie oszczędzi Staśka, który nieco się postarzeje i straci włosy. Czy to efekt awansu, czy może czasu spędzonego z Franceską? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
0: Love is Blind, Polska, znów przyciąga uwagę. Marta, uczestniczka programu, podzieliła się w sieci wzruszającym nagraniem, upamiętniającym rocznicę śmierci jej mamy. Na filmie widać, jak wypuszcza do nieba czerwony balon w kształcie serca, co stało się jej coroczną tradycją. Widzowie pamiętają podobny moment z programu, kiedy towarzyszył jej Damian. Ich relacja po zakończeniu show pozostaje jednak tajemnicą. Choć przed ołtarzem powiedzieli tak, teraz unikają wspólnych wystąpień. Plotki o ich związku krążą, ale oficjalnie nie ogłosili rozstania. Wśród par pierwszego sezonu przetrwali jedynie Daria i Filip. Polska edycja Taskmastera już wkrótce zagości na antenie TVN. W zmaganiach pełnych humoru i nieoczekiwanych wyzwań weźmie udział 5 znanych postaci. Wśród uczestników znaleźli się Zofia Zborowska-Wrona, Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur oraz raper Żabson. Ich kreatywność i poczucie humoru przetestuje surowy Taskmaster, w którego rolę wcieli się Adam Woronowicz. Asystować mu będzie Cezary Sikora. Program, będący globalnym fenomenem, obiecuje mnóstwo śmiechu i zaskakujących momentów. Premiera już niebawem, a emocje sięgają zenitu.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W czwartek, 2 lipca, TVP1 wyemituje 903 odcinek. Flora wyznaje miłość Pakitowi, co zaskakuje Elpenie, który przynosi jej kwiaty. Pułkownik Valverde dowiaduje się o postępującej ślepocie. Christina Novoa wywołuje u mieszkanek Akacjowej wyrzuty sumienia, co nie podoba się Felipe, Libertowi i Leonor. Carmen ostrzega Diego przed Ursulą, która odwiedza klasztor. Servando zmaga się z bezsennością, a Lolita tęskni za Antonitem. Serial opowiada o dramatycznych losach Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, Innocencją. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP2.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek, z bronią w ręku, odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowej. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński ogłosił powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która ma zbadać sytuację w warszawskich szpitalach. Komisja będzie niezależna i apolityczna, a jej członkowie zostaną wybrani przez Sejm na podstawie zgłoszeń organizacji medycznych. Głównym celem jest wyjaśnienie nieprawidłowości, zwłaszcza w Szpitalu Południowym. Komisja będzie miała szerokie uprawnienia, w tym dostęp do dokumentacji i możliwość przeprowadzania rozmów.
2: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu, ale to nie gwarantuje jej

0: samodzielnych rządów. Kluczową rolę mogą odegrać Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, które mogą zadecydować o większości w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość wraz z tymi ugrupowaniami mogłoby uzyskać większość mandatów. To oznacza, że powyborcze koalicje będą kluczowe dla przyszłości władzy w Polsce.
1: Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poboży, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością. Sąd rozpatruje zażalenie obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura utrzymuje, że istnieje groźba surowej kary i obawa matactwa, co uzasadnia areszt. Obrona twierdzi, że były minister wyjechał z Polski legalnie i podkreśla polityczne tło sprawy. Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel. Na Atlantyku, 50 kilometrów od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata.
0: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej.
1: Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w Brygady Obrony Pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę. Dziś, 1 lipca, obchodzimy Polski Dzień Psa, święto ustanowione w 2007 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele radości dają nam nasi czworonożni przyjaciele. Jednak to także czas, by zwrócić uwagę na ich potrzeby, zwłaszcza u progu wakacji, kiedy wiele psów trafia do schronisk. Pamiętajmy, że posiadanie psa to odpowiedzialność na lata, a nie tylko na czas, kiedy jest to dla nas wygodne.
1: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście podczas upałów. Przyczyną nie jest brak wody, lecz przeciągi. Aby temu zapobiec, warto ustawić roślinę w ciepłym, osłoniętym miejscu. Dodatkowo, raz w miesiącu można zastosować odżywkę z żelatyny, która wzmocni jej wzrost.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy. Bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia?
2: Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność. Seweryn Krajewski, legenda polskiej muzyki, postanowił zamienić blask reflektorów na spokojne życie w Stanach Zjednoczonych. Po rozwodzie z żoną, z którą był związany przez ponad 40 lat, znalazł szczęście u boku producentki filmowej Heleny Giersz. Teraz, zamiast tworzyć kolejne hity, cieszy się spokojem w willi przy plaży. Może to właśnie ten moment, kiedy nie tyle kończy się talent, co potrzeba tworzenia.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jego filmy zdobywają setki tysięcy polubień. Niestety dla fanek serce Lukasa jest już zajęte przez modelkę Mackenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki.
2: Świat kina żegna Dybek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia. Deep Purple nie przestaje zaskakiwać. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Splat, który ma być najcięższym krążkiem od lat. Ian Gillan, wokalista z szalonym umysłem, serwuje nam teksty pełne humoru i błyskotliwości, eksplorując temat końca ludzkości jako metamorfozy. A dla fanów z Polski mamy dobrą wiadomość. 8 października zespół zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po koncercie też poczujemy się jak po apokalipsie. Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Geddy Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku. Open Air Festival 2026 rusza z przytupem, a na scenie pojawi się legendarna brytyjska formacja The Cure. Robert Smith i jego ekipa zagrają w piątek, 3 lipca o 21 na Orange Main Stage. Dla tych, którzy nie dotrą do Trójmiasta, koncert będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia. Cóż, nie każdy ma szansę zobaczyć legendę na żywo, ale przynajmniej telewizor nie zawiedzie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą.
3: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów.
2: W Warszawie w poniedziałkowy wieczór w Parku Praskim znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja próbuje ustalić jego tożsamość, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ewentualny udział osób trzecich. Ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej.
3: Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji.
2: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. W Świnoujściu w nocy z wtorku na środę wybuchł pożar na poddaszu kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, a 15 zastępów straży pożarnej walczyło z żywiołem. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mieszkańcy spędzili noc w podstawionych autobusach, a miasto zapowiada pomoc dla poszkodowanych. Przyczyny pożaru są nadal nieznane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od dziś w Szczecinie obowiązują nowe zasady korzystania z mobilnych biletów komunikacji miejskiej. Bilet kupiony wcześniej trzeba aktywować w pojeździe, skanując kod QR lub wpisując numer autobusu czy tramwaju. System ma na celu ograniczenie jazdy na gapę, a kontrolerzy będą blokować możliwość aktywacji biletu podczas kontroli. Choć część mieszkańców wyraża obawy, podobne rozwiązania działają już w innych miastach Polski.
3: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował nagły spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca miał 359 recenzji, a teraz widnieje tam tylko 29, co obniżyło średnią ocenę z 3,8 do 3,4 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google usuwa niemerytoryczne opinie, co może być efektem wewnętrznych mechanizmów weryfikacyjnych firmy. Bartosz Mazurek, dotychczasowy zawodnik Jagiellonii Białystok, przenosi się do RB Salzburg. Austriacki klub zapłaci za 19-latka aż 7,5 miliona euro. Mazurek, który zadebiutował w Ekstraklasie w marcu zeszłego roku, był kluczowym graczem Jagiellonii w ostatnim sezonie. To drugi rekordowy transfer w historii klubu z Białegostoku.
2: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lind-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
2: Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji znamy w lutym przyszłego roku. 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Sebastianem Offnerem. Teraz czeka go starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomem Polem. Mecz odbędzie się w piątek, 3 lipca. To będzie ich piąte spotkanie na poziomie ATP, a pierwsze na trawie. Historyczny awans reprezentacji Meksyku do 1/8 finału Mistrzostw Świata zakończył się tragedią. W wyniku gigantycznego ścisku podczas świętowania w stolicy zginęły co najmniej 2 osoby. Milion kibiców wyszło na ulicę, by celebrować zwycięstwo 2-0 nad Ekwadorem, ale euforia szybko przerodziła się w dramat. Lokalne doniesienia sugerują, że liczba ofiar może być większa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapuł zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago. Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
1: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
2: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Natalka i Adam Karski, mimo wcześniejszych wątpliwości panny młodej, zaczynają przygotowania do ślubu. Wybór sukni ślubnej staje się tematem gorącej dyskusji, gdyż Adam proponuje wspólne zakupy, co według przesądów przynosi pecha. Natalka, choć początkowo niechętna, zdaje się ustępować, a jej wątpliwości powoli znikają. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Natalka przewartościowuje swoje życie i decyduje się na małżeństwo z Adamem. Ślub Karskich to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów nowego sezonu. Czy przesądy staną na drodze ich szczęścia? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 998 odcinkiem. Blanka i Mario, zrozpaczeni po zaginięciu córki Ninki, stają przed trudnym wyborem. W desperacji decydują się na spotkanie z bezwzględnym gangsterem Sergio w więzieniu. Spotkanie zamienia się w koszmar, gdy Sergio wykorzystuje sytuację, by upokorzyć rodziców. Blanka, gotowa na wszystko, by ratować córkę, musi zmierzyć się z bezlitosnym przeciwnikiem. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem, czy to tylko gra? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już dziś wieczorem na antenie TVP2. Powtórki i streaming będą dostępne na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christine Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba korzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semich, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalet. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów.
1: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreślając, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
2: 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan Demir i Afra Saraçoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
0: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem. Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w warszawskim szpitalu południowym, zwrócił szpitalowi Brudnowskiemu 80 tysięcy złotych po wystawieniu faktur korygujących. Pracował tam od lutego do czerwca tego roku, zarabiając 350 zł za godzinę, co było wyższe od standardowej stawki. Władze szpitala i Rada

0: Nadzorcza prowadzą postępowania wyjaśniające w tej sprawie. Prokuratura już wcześniej wszczęła dwa śledztwa dotyczące Szpitala Południowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku. Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
0: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić czterech biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach.
2: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21:53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji.
0: W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już dwie osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych. Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
1: Słuchacie Radia Super Express. Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
0: Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11 edycji Rolnik Szuka Żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać. Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
2: Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdożenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski.
1: Wimbledon 2026 ruszył pełną parą, a na kortach nie mogło zabraknąć naszej tenisowej gwiazdy, Igi Świątek. W swoim pierwszym meczu pokonała Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach zasiadł sam Jan Borysewicz z Lady Pan, który z pasją śledził każdy ruch Igi. Ciekawe, czy jego obecność wpłynie na setlistę koncertową zespołu? Kolejny pojedynek Świątek z Karoliną Pliskową już za dwa dni.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
1: Jonathan Donais z Anthraxu nie owija w bawełnę i wskazuje Dimebaga Darrella jako najlepszego metalowego gitarzystę wszechczasów. Zresztą, kto by się nie zgodził z tym wyborem? W końcu Darrell miał wszystko. Genialne riffy, niesamowite solówki i sceniczny blask. A skoro już o Anthraxie mowa, ich nowy album Cursum Perficio zadebiutuje 18 września. Ciekawe, czy będzie równie potężny jak wybór Donaisa. Dziś na Open Air Festival 2026 startuje prawdziwa muzyczna uczta. Na scenie głównej pojawią się Florence plus The Machine, The Cure, a także niepowtarzalny Nick Cave i The Bad Seeds. Ten australijski artysta znany jest z koncertów, które bardziej przypominają muzyczne ceremonie niż zwykłe występy. Nick Cave zagra o 22, ale jak to bywa na festiwalach, czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość. Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów. Duet Pro 8L 3M znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
1: Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów.
2: U2, zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty, w 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty, a trasa Zoo Tiva Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zoo Europa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu, ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w placówce. Zeznania lekarza okazały się kluczowe dla dalszego śledztwa. W ubiegłym tygodniu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny szpitala. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania personelu medycznego. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
2: W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy. W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2+1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego 2 przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury.
2: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo w Myślęcinku. Mężczyzna zastrzelił przypadkowego bezdomnego w czerwcu ubiegłego roku. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd uznał, że czyn był zaplanowany z pełną świadomością. Łukasz K. przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił motywów swojego działania.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9 lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie także 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej.
2: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury też 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym, 20. sezonem. Premierowy 3392 odcinek planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie losów Ewy i Romea po ich kontrowersyjnym ślubie. Również Karolina i Bruno będą musieli zmierzyć się z formalnościami po zawarciu małżeństwa w Stanach Zjednoczonych. Choć data premiery może się jeszcze zmienić, emocje rosną z każdym dniem. Aktorzy wciąż pracują na planie, a widzowie nie mogą się doczekać nowych odcinków. Wrzesień zapowiada się pełen emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu Natalka Mostowiak stanęła twarzą w twarz z uzbrojoną Darią, byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego. Strzał padł, ale na szczęście Natalka wyszła z tego cało. Daria, która zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi, trafi na oddział zamknięty. To oznacza, że nie będzie już zagrożeniem dla Mostowiaczki. Karski, narzeczony Natalki, wyraził ulgę, że sprawa została rozwiązana. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej zawirowań i emocji.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W czwartek, 2 lipca, TVP1 wyemituje 903 odcinek. Flora wyznaje miłość Pakitowi, co zaskakuje Elpenie, który przynosi jej kwiaty. Pułkownik Valverde dowiaduje się o postępującej ślepocie. Christina Novoa wywołuje u mieszkanek Akacjowej wyrzuty sumienia, co nie podoba się Felipe, Libertowi i Leonor. Carmen ostrzega Diego przed Ursulą, która odwiedza klasztor. Servando zmaga się z bezsennością, a Lolita tęskni za Antonitem. Serial opowiada o dramatycznych losach Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, Innocencją. Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chapko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający role Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i Kemp w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który trzyma w napięciu. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 4 lipca, Nana i Poyraz stają przed trudnym wyzwaniem. Choć ich ślub miał uchronić Nanę przed deportacją, teraz muszą udowodnić autentyczność swojego związku. Wścibska Cancel nie ustaje w intrygach, co prowadzi do rodzinnej katastrofy. Pojawienie się urzędnika państwowego w domu Poyraza stawia parę w trudnej sytuacji. Mimo początkowych podejrzeń, naturalna atmosfera między małżonkami przekonuje kontrolera o prawdziwości ich związku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Dziedzictwo. Emocje sięgają zenitu w odcinku 969, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 lipca. Sinan, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, wyjawia przyjaciółce Ainur mroczną rodzinną tajemnicę. Jego matka obwinia go o śmierć brata, co stawia go w trudnej sytuacji. Czy to bolesne wyznanie skłoni Ainur do zmiany decyzji i pomoże mu w mistyfikacji? Sinan potrzebuje jej wsparcia, by przedstawić matce fikcyjną partnerkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. Czy prawda ostatecznie wyjdzie na jaw? Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP 2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński ogłosił powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która ma zbadać sytuację w warszawskich szpitalach. Komisja będzie niezależna i apolityczna, a jej członkowie zostaną wybrani przez Sejm na podstawie zgłoszeń organizacji medycznych. Głównym celem jest wyjaśnienie nieprawidłowości, zwłaszcza w Szpitalu Południowym. Komisja będzie miała szerokie uprawnienia, w tym dostęp do dokumentacji i możliwość przeprowadzania rozmów. Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poborzy, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością. Sąd rozpatruje zażalenie obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura utrzymuje, że istnieje groźba surowej kary i obawa matactwa, co uzasadnia areszt. Obrona twierdzi, że były minister wyjechał z Polski legalnie i podkreśla polityczne tło sprawy. Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Atlantyku, 50 kilometrów od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, od